Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Potem mu przestawiam nos, upadł, ale wstał. Słowa tego przeboju to trochę jakby o nas, o waszych porannych prowadzących. Upadli, ale znowu wstali. Skoro świt. I znowu jesteśmy razem. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: I jeszcze ktoś jest? A, jest jeszcze ten jeden. Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Witamy i zapraszamy. Słoneczna Brygada to my. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już 6:00.
3: No i jeszcze rzut oka na kalendarz. Lipiec nam się zaczyna. 1 lipca 2026 roku mamy i to jest środa. Przed nami wiadomości radia. Złote przeboje. Iwona Barańska.
4: Połamane drzewa, silne ulewy. Tak było w nocy, poranek też z burzami. Drożeje paliwo, skończyły się rządowe limity cen. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Po męczących upałach przyszły burze. W ostatnich godzinach nawałnice przeszły m.in. przez Wielkopolskę i województwo lubuskie. Strażacy odbierali zgłoszenia dotyczące powalonych drzew, połamanych gałęzi i zalanych posesji. Silny wiatr uszkodził też dachy budynków. W okolicach Leszna pojawiła się superkomórka burzowa z intensywnym gradem. Najbliższe godziny nie będą spokojne. Burze już są albo pojawią się na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, w Wielkopolsce, a także na Kujawach i Pomorzu. Tanio już było. Od dziś paliwa na stacjach będą droższe, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr paliwa zapłacimy przez to o kilkadziesiąt groszy więcej. To dużo, ale nie ma wyjścia, mówią pytani o to przez nas kierowcy.
5: 50 groszy to naprawdę jest dużo.
6: Nie wiedział pan, że...
5: Nie działam.
7: Myślę, że większość osób na pewno po kieszeni da.
6: Wrzucam to po prostu na garb inflacji, trzeba po prostu więcej zarabiać.
4: Po dzisiejszej skokowej podwyżce przez najbliższe 2 tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
8: Natomiast sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA i Iranem. Natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
4: Dzisiaj za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70 zł. Przy autostradach będzie zapewne drożej. Toruń dołącza właśnie do miast z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Nie można go kupić w nocy w sklepach i na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
9: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
4: W Kujawsko-Pomorskim takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Dołączyli do Huberta Hurkacza, który awans wywalczył już wcześniej. I właśnie dziś o 12:00 Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Offnerem, a jutro mecze Świątek z Czeszką Karoliną Pliszkową i Majchrzaka z Amerykaninem Zakarem Swajdą.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
10: Złote przeboje w drodze.
3: Ruszamy autem nad polskie morze i jak zawsze mamy kłopoty na obwodnicy Trójmiasta. Zwężenie w okolicach węzła Gdańsk Południe, a w kierunku Gdyni spotkacie ekipy stawiające ekrany akustyczne.
0: Jeśli S7 ruszycie w Tatry, to kłopoty będą w Krakowie. Drogowcy ciągle nie domknęli dwupasmówki okrążającej miasto. Postoicie też na wyjeździe z miasta na Zakopiankę. Tam mamy zwężenie i wykopki.
11: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
10: Pogoda.
4: W większości kraju dzisiaj przewaga chmur, na zachodzie popada deszcz, a w pozostałych regionach burze. Najmocniej zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum. Na termometrach od 18 stopni w Zielonej Górze, 20 będzie w Gdańsku, ale już w Warszawie 34 do 36 w Lublinie.
10: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
3: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i uprzedzamy, że po 6:00 świętować będą nasze psy, a zwłaszcza te nazwane owocowo, na przykład figa.
0: Figa, czyli świętowanie raczej skromne się kroi. Po 6:00 z okazji lipca poszukamy też najlepszej miejscówki na pierwszy turnus. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. No i słychać już w tle tego gorącego artystę. La Copa de la Vida śpiewa Ricky Martin. 4:00 po 6:00.

0: to jak na lata, a dokładnie to grał Nick Kershaw w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po 6, 1 lipca dzisiaj w miesiącu, to jest dzień startowy, a w tygodniu dzień środkowy, który rozpoczynamy od zerknięcia do kalendarza. Co tam dzisiaj ciekawego mamy?
1: 47 lat temu w sprzedaży pojawił się, słuchajcie, pierwszy Walkman.
0: Co? Prawie pół wieku temu. Tak. Co to?
1: Dzisiaj obchodzimy również dzień reggae, dzień psa oraz dzień owoców.
2: No i tutaj mamy pytanie, czy państwo, słuchacze, kochani, przejadają już owoce swojej pracy? Jesteście już na urlopie? Pochwalcie się, dokąd pojechaliście i czy już nerwowo czekacie na otwarcie stołówki 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy wakacyjny apel poranny, dzwońcie do nas i 13 minut po godzinie 6. Uspokójcie się i posłuchajcie przecudownego kawałka legendarnej Tiny Turner, Missing You.

0: lato, jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Kim White, wielka, wielka gwiazda lat 80., ale żeby nie było, od lipca do marca, jak tak patrzymy, to Kim White ma co najmniej 20 koncertów w planach, ten pierwszy w lipcu w Szwajcarii, potem m.in. we Francji, Danii, Australii, a najwięcej koncertów w swojej rodzinnej, wielkiej Brytwannie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To my, Słoneczna Brygada, 21 minut po godzinie 6. Madness, Our House i Andrzej Piaseczny, rysowane tobie. My będziemy śpiewać o poranku wszystkim tym, którzy obudzili się, otworzyli oczęta i tak samo im się nie chce jak nam. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.

0: Gramy na to jak na lata, a dokładnie gra, śpiewa i trochę też tańczy Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. 6.30 na zegarach od września do czerwca co rano. O tej porze zapraszamy Was na apel poranny. No a w lipcu, który się właśnie zaczął, i w sierpniu zapraszamy na wakacyjny apel poranny i sprawdzamy, kto już nie śpi. 2-2, 4-4 i 3-0.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym zameldować, że nie śpię zgodnie z nawołaniem i z przesłaniem dla wszystkich. Szczęśliwego nowego dnia!
2: To był uśmiech, który mówi: a ja na to jak na lata.
3: Tak, to my się też uśmiechamy się tylko, że przez łzy, czekając na urlop, ale to nic. 22 44 30 to jest telefon do Słonecznej Brygady, gdybyście chcieli coś dorzucić od siebie. A teraz w Radiu Złote Przeboje kawałek, który jest swobodny jak wakacje. Fun Factory.

0: 72 lata skończyła Annie Lennox z duetu Eurythmics. Jeśli się zastanawiacie, co obecnie porabia, skupia się głównie na działalności charytatywnej i pisarskiej. Jest też uznawana w ogóle za jedną z najzamożniejszych ikon muzyki, ale podobno się nie chwali. I to się chwali właśnie. Duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak charytatywnie to najchętniej byśmy na wakacje pojechali, no ale no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Chris de Barak, Don't Pay the Ferryman, gdybyście tak przy pomocy ferry chcieli do Szwecji, albo przynajmniej z Gdyni czy z Gdańska na Hel, to nie róbcie tak, jak sugeruje pan Chris. Jak nie zapłacicie przewoźnikowi, to nie pojedziecie. Bądźcie z nami, to my, Słoneczna Brygada.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Zaczął się lipiec, pierwszy turnus wakacyjny, więc może zaczniemy sobie polecać, oczywiście w sekrecie, także inni je słyszeli, no nie? Najlepsze miejsca na wakacje. Ja od razu polecam Szuwary. Można wziąć krzesło wędkarza i w tych właśnie Szuwarach, w tych tatarakach, w tych trzcinach, nawet bez wędki, przesiedzieć można całe lato. Polecam.
2: Ja polecam RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką, leżak, dmuchany basen, no i jest jak w Grecji.
3: Elegancka, super. Tak. A ja polecam, uwaga, najbliższy market budowlany, bo może jakiś remoncik pykniemy. Wy na to? Może inaczej. Co wy polecacie, ale tak w sekrecie, żeby nie wszyscy słyszeli. 22, 4 czwórki i 3-0 możecie też napisać na poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najlepsze polecenie w sekrecie wyślemy wam złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku. Telefon 22, 4 czwórki i 3-0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: 3 minuty przed 7. Lombard w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Zagrał Lombard przebój pod tytułem Nasz Ostatni Taniec, a przed nami wygląda na to, że ostatnie tanie tankowanie.
1: No, tankowanie znów mocniej uderzy po kieszeni. Już od dzisiaj pakiet osłonowy przestał obowiązywać. No i ceny paliw poszły w górę. Średnio o ile? To sprawdzimy w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama. Mamy punktualnie godzinę 7, w kalendarzu jest 1 lipca i to jest środa, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Koniec rządowego programu ceny paliw niżej. Ile więcej od dziś zapłacimy za tankowanie? Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Na budowie nawet 40 stopni. Drogowcy opowiadają o pracy w upale. To koniec tańszego paliwa, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio o 50-60 groszy więcej. Bartosz Kądziołka.
7: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
8: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
7: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
9: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
10: Uderzy to po kieszeni?
9: 50 groszy do góry? Nie.
11: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
7: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70.
12: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
6: Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Najważniejsza to zniesienie wymogu egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B lub B1. Ponadto ograniczona ma być liczba podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia oraz wprowadzona cyfrowa karta kursanta. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku. Upał w ostatnich dniach dał się we znaki wszystkim, ale w najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał nasz reporter Marcin Starzec.
13: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
14: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
13: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
14: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, ale my tak, no i to ciepło jest, tak?
13: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
6: A dziś nadal upalnie w centrum, na wschodzie i na południu, ale tutaj też pojawią się burze. Mogą być gwałtowne, z silnym wiatrem i gradem.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Norwegia, Francja i Meksyk w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. W najbardziej zaciętym meczu Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Decydującego gola strzelił oczywiście Erling Haaland. Francja bez większych problemów pokonała Szwecję 3-0. Znów błysnął Kylian Mbappé, strzelił 2 gole i w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju dogonił Leo Messiego. Obaj mają po 6 goli. Dalej gra także Meksyk, który wygrał 4 mecz z rzędu w rozpoczętym z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy meczu. Współgospodarze mundialu pokonali Ekwador 2-0. LeBron James zagra jeszcze jeden sezon w NBA, ale już nie w Los Angeles Lakers. Prawdopodobnie przejdzie do Golden State Warriors.
12: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Pogoda.
6: Centrum, na południu i na wschodzie dziś nadal upalnie. W Warszawie termometry pokażą 34 stopnie, w Lublinie nawet 36. Ale na zachodzie już zdecydowanie chłodniej. W Zielonej Górze na przykład tylko 18 stopni. W całym kraju sporo chmur, a tam, gdzie jeszcze upał, pojawią się gwałtowne burze.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
5: Dzień dobry. Po siódmej zdradzimy wam, gdzie leży i gdzie czeka na nasze leżaki i parawany najlepsza polska plaża 2026 roku.
10: Po siódmej mamy też dla was zabawę, w której zdobyć można zaproszenia na ABBA Night Dinner and Show by Agustina Gurola. Jeśli macie ochotę zagrać, to zajrzyjcie na stronę złoteprzeboje.pl. Czekamy na was. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. 4 minuty po godzinie 6, a teraz Believe i Share.

0: Są wakacje, są i happy people. Wszystko się zgadza. Jazu, w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. 11 minut po godzinie 7. Gdybyście się nie mogli zdecydować, gdzie spędzić urlop, to mamy tegoroczny ranking najlepszych plaż, polskich plaż nad morzem. Plaż, bo są też plaże przecież w środku miasta usypane, nie? Takie te. Ale posłuchajcie, nawet zanotujcie.
1: Najlepsza plaża dla rodzin to ta w Ustce. Dla aktywnych najlepsza jest plaża w Świnoujściu. Najlepsza Insta plaża to Insta plaża. Insta, to ta w Helu.
2: Dobra.
1: Najbardziej tętni życiem plaża w Kołobrzegu, a najbardziej klimatycznie jest w Mikoszewie. No ale plaża roku 2026 to Ustka.
2: Pustka. Dobrze wiedzieć, warto pojechać, warto zobaczyć, poleżeć też, ale pamiętajcie, ranking rankingiem, a my i tak wiemy, że najwięcej piasku i tak jest w rowach. W dzień gorącego lata teraz piosenka, która smakuje jak lody kręcone na plaży i jak lato pachnące frytkami i smażoną rybką. 12 minut po godzinie 7.

0: polskiej muzyce rozrywkowej mamy piosenkę o chłopcach, którzy już dawno temu wyjechali z naszego Puebla, a to był przebój o chłopcach, którzy nie chcą pracować, tylko wolą leżeć pod słońcem. Ja Majki, bo wiadomo, robota to głupota, a z kokosa picie, to jest życie. I
1: no,
0: w takich
1: proszę,
0: leniwych
1: proszę.
0: Nastrojach witamy was w środku tygodnia pracującego.
1: Gdyby ktoś z tego kokosa miał ochotę, to informujemy, że 11 lipca w Łodzi, w Manuarte, odbędzie się ABBA Night Dinner and Show by Agustina Gurola, czyli impreza taneczno-kulinarna gorąca jak tegoroczne lato. Macie ochotę na zaproszenia? No to zajrzyjcie na stronę złoteprzeboje.pl, a kolejny finał tej zabawy już za 10 minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Agustin Egurola. Słyszymy się w radiu Złote Przeboje. Już za chwilę finał zabawy, w której mam dla was zaproszenia na ABBA Night Dinner and Show w Łodzi.

0: złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.
1: W tym tygodniu tylko w Radiu Złote Przeboje możecie wygrać podwójne bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Negurola. Wielkie, wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się już niebawem, bo 11 lipca w łódzkiej manufakturze.
2: Tak jest, ale żeby wygrać złote bilety na to wydarzenie, to musicie najpierw zgłosić się na stronie złoteprzeboje.pl. I dokładnie tak zrobił nasz słuchacz Kacper z Warszawy. Dzień dobry ci!
3: No dzień dobry, cześć.
1: Bardzo słusznie uczyniłeś, gdyż mamy dla ciebie złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show, ale żeby go zgarnąć, to poczekaj. Musisz odpowiedzieć.
3: To nie jest takie proste.
1: Tak, na jedno pytanie. Może to być pytanie podchwytliwe. Zresztą za chwilę sam je usłyszysz od Agustina Guroli. Czy jesteś gotów?
3: Dobra. Tak, jestem gotowy.
2: Dobra, to bardzo prosimy o pytanie.
4: Czy Limal śpiewał w zespole ABBA?
2: No i odpowiedź twoja, Kacprze.
3: Nie śpiewał.
1: Czy definitywnie zaznaczyć?
3: Tak, definitywnie.
1: Posłuchajmy Agustina.
4: Doskonale, wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
2: No i proste,
3: mega.
2: Tak to się robi, super.
3: Boże, dziękuję bardzo.
1: Podwójne jeszcze do tego, słuchaj, podwójne zaproszenie na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Negurola i jeszcze do tego pamiątkowy kubek, ażebyś pił codziennie cappuccino i wspominał prowadzących, czyli słoneczną brygadę.
3: Najmilsi na świecie, dziękuję wam bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: No my ściskamy mocno i trzymamy kciuki, żeby zabawa była naprawdę wystrzałowa już 11 lipca, a wy, jeśli chcecie jak Kacper z Warszawy wygrać złote bilety na taneczno-kulinarne show, zgłoście się do tej zabawy na złoteprzeboje.pl.
0: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: Abdul w radiu Złote Przeboje jest za 20 minut, godzina 8. Pani Pola nie tylko doskonale śpiewa, ale fenomenalnie tańczy. W młodości była cheerleaderką, a nawet szefową cheerleaderek słynnej drużyny koszykarskiej Los Angeles Lakers. Od kiedy nasi nie grają na mundialu, to bardziej kochamy koszykówkę i dlatego o tym opowiadamy. To my, Słoneczna Brygada. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za chwilę wam zagramy też takiego artystę, który śpiewa, tańczy i stepuje, zwycięzcę i prowadzącego Eurowizję swego czasu, Mansa Cermelowa. Jeśli zrobi wam się zimno w czasie odpoczywania od upałów, pamiętajcie, włączyć Zermelowa i zrobić głośniej.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: No zaczął się lipiec, zaczął się pierwszy turnus wakacyjny. No to zaczęliśmy sobie w radiu Złote Przeboje polecać, ale tak wiecie, tak w sekrecie, żeby inni nie słyszeli, najlepsze miejsca na wakacje. 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: A witam serdecznie, witam. Ja to tak pokryjomu polecam remont na działce. O. A w jednym. Nic, tylko wypoczywać i wszystkiego dobrego na nowy dzień.
3: Co polecacie? Które miejsce jest najlepsze na urlop? Powiedzcie nam w sekrecie oczywiście, żeby nie wszyscy słyszeli. Po co komu te tłumy potem? 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon. Adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepsze polecenie w sekrecie oczywiście. Wyślemy wam złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku. Telefon jeszcze raz 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: pamięta lato 1988, ten na pewno pamięta, że właśnie wtedy ten przebój był nowością. The Look, Roxette, gramy na to, jak na lato, w radiu Złote Przeboje. 4 minuty zostały do 8, a teraz wracamy na wakacje 2026.
1: Lody, owoce, a może budowa? No, wakacyjne prace potrafią zaskoczyć stawkami, niektóre sięgają nawet 60 zł za godzinę.
2: Ja.
1: Tak, szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 8, posłuchajcie.
3: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
6: Mamy godzinę 8, a w kalendarzu jest 1 lipca i to jest środa. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Cud wśród ruin w Wenezueli. Po 6 dniach po trzęsieniach ziemi spod gruzów wydobyto żywego 3-latka. Nawałnice po fali upałów strażacy mieli dużo pracy. Zmiana lidera nad Bałtykiem. Ustka najlepszą plażą w Polsce. Na początek Wenezuela i cud po 2 tragicznych trzęsieniach ziemi. Ratownicy wydobyli spod gruzów żywego 3-letniego chłopca. Dziecko spędziło pod zawalonym budynkiem aż 6 dni i natychmiast trafiło do szpitala. Ratownicy mówią o cudzie, ale podkreślają, że dla tysięcy zaginionych każda kolejna godzina zmniejsza szanse na przeżycie. Bilans ofiar trzęsienia ziemi przekroczył już 1900 osób.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Podtopienia, połamane drzewa i grat. Po fali upałów burze przeszły przez Polskę. Najgorzej było na zachodzie, między innymi w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
8: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
7: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i w południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od jutra ochłodzenie, a upały wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. Plaża w Ustce, plażą roku, po kilkunastu latach pokonała plażę w Świnoujściu. To wynik rankingu polskich plaż magazynu Travel List, mówi Eugeniusz Triasun.
9: Po raz pierwszy od 12 lat tytuł plaży roku nie trafił do Świnoujścia, lecz do Ustki. Co więcej, Ustka wygrała również w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. A więc można powiedzieć, że jest największą zwycięzczynią tegorocznej edycji.
7: Plaża w Świnoujściu została natomiast najlepszą plażą dla aktywnych. Helma najpiękniejszą Insta-plażę, natomiast miano plaży najbardziej tętniącej życiem przypadło Kołobrzegowi. Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś z Bator Person Service.
10: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
7: Więcej może zarobić student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W większości kraju dzisiaj przewaga chmur, na zachodzie popada deszcz, a w pozostałych regionach burze. Najmocniej zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum. Na termometrach dziś duże różnice temperatur, w Zielonej Górze tylko 18 stopni, ale w Lublinie aż 36.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, po ósmej przedstawimy wam jedynie słuszną i jakże aktualną teorię cieplności. Nadstawcie ucha i zacznijcie się przyzwyczajać.
2: Oj tak, po ósmej będzie też nieco już zgrzeszała i przeterminowana, ale jakże atrakcyjna promka na słonie. Polecamy się, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. To my. 4 minuty po godzinie ósmej, a gramy disco, gdyż disco jest dobre na wszystko. Zwłaszcza na upały i wręcz przeciwnie.

0: Wysłaliśmy do Państwa depesze, że gramy na to jak na lato. Depesze Mode. Na dzień dobry. W środę zagraliśmy. Jest 11 minut po godzinie 8. A teraz na przykładzie panujących upałów chcemy wyjaśnić Państwu teorię względności.
1: No, ale to będzie ta teoria względności Einsteina, tak?
0: Nie. Bardzo przepraszam. To będzie nasza własna teoria względności, a w zasadzie teoria cieplności. Otóż, uwaga. Jeśli Twoje dziecko powie Ci, że to jest najgorętsze lato w jego życiu, to co mu powiesz?
2: Że to jednak najzimniejsze lato reszty jego życia, gdyż następne będą jeszcze cieplejsze. Tak to niestety wygląda. Wszystko jest względne.
0: Dziękujemy.
2: A teraz będzie u nas jakże gorący duet. Aretha Franklin, George Michael w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 12 po 8.

0: trwającym obecnie mundialu. Poza przerwą między połowami mamy też przerwy na nawadnianie. No i w czasie tych przerw są puszczane przeboje na stadionach, a to był jeden z tych granych najczęściej, przy których bawią się kibice z całego świata. Living on a Prayer, Bon Jovi.
1: Tak, jest 19 minut po godzinie 8, a z polskiej ekstraklasy za moment Mysłowic na Dzień Dobry w Radiu Złote Przeboje, a potem komuś, kto poleci nam w sekrecie najlepsze, sekretne miejsce na spędzenie urlopu, wręczymy złotą kawę porannego programu i uprzedzamy, kawa też jest ekstra.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: dalej masz. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
3: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
2: Nawet tutaj musisz.
3: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
2: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
3: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
4: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato i mamy lipiec, który się właśnie zaczął. Zaczął się pierwszy turnus wakacyjny, więc zaczęliśmy sobie my z wami, słuchaczami, polecać nawzajem w sekrecie, oczywiście, żeby inni nie słyszeli, najlepsze miejsca na wakacje, na urlop. Posłuchajcie naszym zdaniem najlepszej rekomendacji.
2: Cześć, to Artur. W sprawie miejscówki, no to oczywiście budowa domu. Słońce, piasek, woda na miejscu, a jak dobrze pokombinuje i wejdzie w betoniarkę, to i karuzelę zaliczy.
3: No proszę. No to my wysyłamy na budowę złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku i informujemy, że karuzela wakacyjna kręci się dalej, niczym ta betoniarka. A jutro z okazji Międzynarodowego Dnia UFO poszukamy słuchaczy, którzy uwierzyli albo zobaczyli.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Nieustannie zazdrościmy Frediemu tej koszulki siateczkowej, która ma taki dobry przewiew, idealna na te warunki pogodowe. Freddie Mercury i Queen, gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje za 23 minuty. 9.
1: Gdyby ktoś narzekał na to, że zimno się zrobiło, bo dzisiaj w Zielonej Górze plus 18, proszę Państwa, jak to w ogóle możliwe? O Jezu, co to ma znaczyć? 10 lipca wrócą upały, być może już nie takie gorące, ale my gramy na to jak na lato i my ogrzewamy całą Polskę i przekazujemy dobrą energię. Za chwilę Smash Mouth i All Star, a później Marek Grechuta. Bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwiobiegu, sprawdź, jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwili.

0: Lato, lato, lato, jak to tak upalnie. Wiosna, ach to ty, Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato, 11 minut zostało do 9. Jak wiadomo, świat się kręci wokół miłości, wokół kasy i wokół kuchni. Dzisiaj, właśnie w tym momencie zajmiemy się tą ostatnią, to będzie poważna mizeria i to sprzed tysięcy lat.
1: Wygląda na to, słuchajcie, że nasi przodkowie, Neandertalczycy, zjedli całą istniejącą na Ziemi populację słonia Paleoloxodon Anticus.
0: Paleo coś tam.
1: Tak, i to jest o tyle szokująca wiadomość, że ten słoń był dwa razy większy od afrykańskiego. Co? A ci zjedli wszystkie. No.
2: Wszystkie. Czyli słuchajcie, to była taka pradawna wersja promocji w dyskoncie do wyczerpania zapasów.
0: Dokładnie.
2: Nam zapasy gorących hitów się nie kończą. Nigdy się nie kończą, a i słoń na ucho nie nadepną. No to zagramy taneczny. Gramy na to jak na lato. Taylor Dane. To my, Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje, za 10:09.

0: z okazji 30-lecia powstania NSYNC. Coś tam chodzą słuchy, że boys band może się reaktywować. Fanki już podobno trzymają się mocno za bieliznę. NSYNC, Tearing Up My Heart. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje, gdyż gramy na to jak na lato. A teraz za 4 minuty 9 zupełnie zmieniamy temat i zaglądamy do studia wiadomości.
1: Rodzice uczniów mogą już składać wnioski o wyprawkę szkolną. To 300 zł na ucznia. Zasady składania wniosków przypomnę już za chwilę. W wiadomościach o 9 posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Reklama. Mamy godzinę 9:00, w kalendarzu jest pierwszy dzień lipca i to jest środa. A przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Warszawski sąd zajmie się dziś sprawą aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Drożeje paliwo, skończyły się rządowe limity cen. 300 zł na zeszyty i podręczniki, ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby, zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, przyspieszyć procedurę ekstradycyjną. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych były lider suwerennej Polski miał dopuścić się 26 przestępstw. Grozi mu nawet 25 lat więzienia. Od dziś paliwa będą droższe, bo skończył się pakiet CPN i rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to o kilkadziesiąt groszy więcej. Ale przez najbliższe 2 tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
8: Natomiast no, sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA i Iranem. Natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
7: Dzisiaj za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70 zł. Najbliższe godziny z burzami pojawią się w centralnej, południowej i wschodniej Polsce. W związku z pogodowymi ostrzeżeniami już wczoraj w Świętokrzyskiem zostały ewakuowane 2 obozy harcerskie. Tak na wszelki wypadek, mówi rzecznik świętokrzyskich strażaków Marcin Bajur.
9: Kierownictwo 2 takich obozowisk na terenie naszego województwa zdecydowało się przemieścić prewencyjnie do miejsca bezpiecznego. Nikomu nic się nie stało. Ewakuacja była prewencyjna, organizowana przez kierownictwo obozowiska bez wsparcia służb.
7: Strażacy przypominają, że w lasach jest bardzo sucho i apelują, żeby nie używać ognia. Od dziś rodzice mogą składać już wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przeznaczone jest na wyprawkę szkolną, zakup zeszytów, podręczników i przyborów. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, PUEZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Upał, woda przyciąga, ale pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Jakich zasad przestrzegać? O tym dzisiaj w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl
10: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Za nami kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału mundialu. Francja wygrała ze Szwecją 3-0, Norwegia z Wyżem Kości Słoniowej 2-1, a Meksyk z Ekwadorem 2-0. Dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, Belgia z Senegalem, a w nocy USA z Bośnią i Hercegowiną. Iga Świątek z kłopotami, ale awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Pokonała w trzech setach Amerykankę Taylor Townsend. Kolejną rywalką obrończyni tytułu będzie jutro Czeszka Karolina Pliszkowa. Dalej gra też Kamil Majszak, który pewnie pokonał Chiliczyka Alejandro Tabilo. Odpadła za to wracająca na korty 44-letnia Serena Williams, przegrała z Mayą Joint z Australii.
10: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Pogoda.
7: W centrum i na wschodzie dziś nadal upalnie. W Warszawie termometry pokażą 34 stopnie, w Lublinie nawet 36, ale na zachodzie już zdecydowanie chłodniej. W Zielonej Górze na przykład tylko 18 stopni. W całym kraju sporo chmur, a tam, gdzie jeszcze upał, pojawią się dziś gwałtowne burze.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
6: Spokojnie, spokojnie. Słoneczna Brygada to właśnie my. Witamy w nowym trzecim kwartale roku, w nowym miesiącu i na początku pierwszego turnusu wakacji.
12: No i gramy na to jak na lato, no bo kto jak nie my, no to Bad Boys Blue, niech nóżka troszkę pochodzi, niech głowa się uspokoi, a myśli uciekną w jakieś bardzo przyjemne miejsce, zupełnie niezwiązane z robotą. Tego życzymy 4 minuty po 9:00.

0: Boje, Słoneczna Brygada donosi, że fryzura na Blondie w stylu Blondie jest bardzo dobra na wakacje i na gorące dni, gdyż jak jest Blondie, to tak mocno nie grzeje w głowę. Fryzura na bruneta wręcz przeciwnie, może zaszkodzić, szczególnie w słoneczne dni. Jeśli chodzi o szatyna, to on w szarudze może się zgubić w tej szarości, dlatego od razu my nie polecamy. My gramy tylko naprawdę gorące hity i wyraziste. Gramy na to jak na lato, jest 13 po 9.
1: Tak, nasze wakacyjne laboratorium z przebojami nie przestaje działać. Z twórczości Hathawaya zagramy zaraz jedyny jego przebój. Więcej naukowcy nie stwierdzili. Szukali, ale nie znaleźli, czyli What is Love. A wcześniej duet, który rządził na wakacjach w roku 2002. Kto pamięta, robi głośniej. I'm still in love with you. Sean Paul i Sasha, gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje.
2: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Buongiorno!
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: 9:30 na zegarach, a w Radiu Złote Przeboje gramy na to, jak na lato. Shaking Stevens zagrał Cry Just a Little Bit, ale ostrzegamy, jak dalej będziemy słyszeć marudzenie Polaków na opały w Polsce, to wyciągniemy inny przebój Shaking Stevensa. Merry Christmas everyone, ostrzegamy.
1: Wszystko jest dobre, jeśli chodzi o chłodzenie atmosfery i klimat. Bardzo prosimy nie mylić z klimatyzacją. Teraz wracamy do grania na to, jak na lato. Będzie gorący hit od Amerykanki, która zaczynała klasycznie po amerykańsku w chórze gospel, a później pojechała do Szwecji i dopiero tam odkryli ją jako wokalistkę. Lutricia McNeil. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwiobiegu, sprawdź, jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: fajnie się słucha tego kawałka, a jeszcze lepiej się śpiewa. Donciu, donciu, jakoś tak nie chodzi zawsze, nie? Human League, chcieliśmy w Radiu Złote Przeboje, chcieliśmy to powiedzieć, że taka bardziej humanitarna temperatura za oknem się robi na parę dni, cieszmy się do 10 lipca, a my spotykamy się już jutro. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje.
1: To byliśmy my, brygadziści słoneczni, Iwona Barańska.
2: Dziękujemy.
1: Piotr Jaworski.
0: Dziękujemy.
1: Tomek Florkiewicz. I teraz niczym dzieci elektrycznych gitar wybiegniemy wesoło ze szkoły, znaczy ze studia, a was zostawiamy w rękach Gosi Kościelniak,
2: która z kolei wbiegła do studia wesoło, niczym te dzieci, które wybiegły ze szkoły. Dzień dobry i zapraszam, za 8 minut będzie godzina 10. No i tak jak już Tomek zapowiedział, teraz elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje.

0: Cudownie słodka piosenka Colby Colette w radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty będzie godzina 10:00, najważniejsze wiadomości. A zaraz potem, jeszcze oczywiście prognoza pogody, a zaraz potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: zawsze boli.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
6: Ropa zalała drogę wojewódzką w Lubuskiem, powodem koparka. Górnicy w kopalni Sośnica w Gliwicach ewakuowani. Robert Lewandowski załatwia pozwolenie na pracę w USA, ale ma już pewny numer na nowej koszulce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Uszkodzony ropociąg naftowy między Barnówkiem a Wysoką w Lubuskiem doprowadził do zalania drogi wojewódzkiej nr 130 między Tarnowem a Barnówkiem. Policja kieruje na objazdy. Powodem zalania jest uszkodzenie rury, do którego doprowadziła koparka.
7: Doszło do wycieku ropy z rurociągu. Aktualnie na miejscu mamy grupę chemiczną oraz lokalne jednostki OSP. Z rurociągu nie wydobywa się już żadna ropa. Teraz będziemy decydować, co z tą ropą z rurociągu zrobić.
6: Wyjaśnia aspirant Karol Brzozowski z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach trwa. Powodem decyzji był gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Jak informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło 950 metrów pod ziemią, a górników zaalarmowały czujniki.
8: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
6: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie. Instytut Meteorologii kolejny dzień z rzędu wydał ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed upałami. Dziś dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, gdzie temperatura może dochodzić do nawet 37 stopni. Alerty drugiego i pierwszego stopnia dotyczą 7 województw. Śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego oraz części małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tu temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed burzami dla podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz części warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Jutro pogoda ma się już uspokoić. Temperatura ma się ustabilizować na poziomie 25 stopni, a niebo ma się wypogodzić. Wietnamczyka podejrzanego o zabójstwo w Niemczech złapali warszawscy policjanci. 35-latek poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Po tym jak kilka dni temu miał dopuścić się przestępstwa, teraz trafił na 7 dni do tymczasowego aresztu. Robert Lewandowski nie rozstanie się z dziewiątką. Polski bohater głośnego transferu do Chicago Fire otrzymał od nowego klubu koszulkę z numerem, z którym gra przez niemal całą karierę. Do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago Fire zwolnił jednak ten numer tuż po podpisaniu kontraktu przez lewego. Podobnie działo się w Barcelonie. Lewandowski, przychodząc do Dumy Katalonii, otrzymał wtedy dziewiątkę od holendra Memphisa Depaya. Lewandowski załatwia sobie właśnie pozwolenie na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
9: Dorota Wertycka. W pierwszym tygodniu wakacji mówimy o bezpieczeństwie nad wodą. Pogoda sprzyja wypoczynkowi w wodzie i jeszcze nie raz tego lata w Polsce albo za granicą zdarzy się, że bez wody trudno będzie wytrzymać. Jak korzystać z niej rozsądnie? Mazowsze ma listę i mapę niebezpiecznych miejsc. To czarne punkty.
10: Chodzi o to, żeby w tych miejscach, w których dochodzi do tych tragicznych wydarzeń, umieścić te czarne punkty, żeby no, chociaż przestrzec tych, którzy w tych miejscach chcieliby zażyć kąpieli, że to się może wiązać z niebezpieczeństwem. Mamy w tej chwili 114 takich punktów na terenie województwa mazowieckiego. W samej Warszawie jest ich 26.
9: Mówi wojewoda Adam Struzika. Wśród czarnych punktów wodnych w stolicy jest m.in. plaża Saska, Poniatówka i Balaton przy Abrahama. Więcej o strzeżonych kąpieliskach i oznaczeniach informujących o zakazie kąpieli za godzinę.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
11: Burze dzisiaj przemieszczają się od południowego zachodu w głąb kraju. Maksymalnie mamy od 20 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 28-30 stopni w Łodzi i w Warszawie, do 34 w okolicach Rzeszowa. Zacznijmy więc to pierwsze lipcowe przedpołudnie, już absolutnie w pełni wakacyjne, letnie, gorące. I w Radiu Złote Przeboje oczywiście gramy na to jak na lato. A dzisiaj jeszcze dodatkowo zaczniemy nowy konkurs, nową zabawę palcem po mapie.
12: Radio Złote Przeboje.
11: Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz Flames of Love.

Tarcza Club w Radiu Złote Przyboje, 12 minut po godzinie 10, a dzisiaj będziemy mogli sobie palcem po mapie powędrować, czyli troszkę sobie pomarzyć, ale też wygrywać. To jest konkurs, będziemy mieć dla Was zagadkę, której rozwiązaniem jest tytuł utworu i artysta. Tytuł utworu, który ma ukryte w sobie jakieś miejsce, kontynent, państwo, miasto, to się okaże. Dla zwycięzcy zestaw przebojowego podróżnika, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba płócienna w zamian za poprawną odpowiedź. Niedługo zaczniemy naszą zabawę pierwszą podpowiedzią i przyda się znajomość największych przebojów lat 80. i 90., ale Wy znacie je doskonale, bo po pierwsze to jest, no nie ukrywajmy, najlepsza muzyka świata, a po drugie przecież słuchacie jej w radiu Złote Przeboje. A tymczasem Kasia Kowalska i jej wersja wielkiego przeboju Robin Beck.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać poddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

klawesyn w muzyce popularnej? Dlaczego nie? Powiedzieli The Stranglers. Do dzisiaj słyną właśnie z przeboju Golden Brown. Ten utwór, który wydano w 1982 roku, wyróżniał się bardzo na tle ówczesnej sceny i chociaż zespół The Stranglers był absolutnie przekonany o tym, że ten utwór Golden Brown jest skazany na sukces, to ich wytwórnia była zupełnie innego zdania. Musieli nalegać na jego wydanie bardzo. Ostatecznie utwór dotarł wtedy do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów i stał się ogromnym sukcesem komercyjnym, a 5 maja 1983 roku podczas rozdania nagród Ivor Novello Golden Brown został okrzyknięty najczęściej emitowaną piosenką roku 1982. W roku 2026 może nie jest najczęściej emitowaną piosenką, ale bardzo kochaną i świetnie brzmi. A teraz rozpłyniemy się przy krakowskim Spleen.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jak?

0: tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwiobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

Enrique Iglesias absolutnie sobie nie robi przerwy. W tym roku zagrał już m.in. zaśpiewał na wyprzedanych gigantycznych koncertach w Meksyku, w tym monumentalny występ dla 110-tysięcznej publiczności w Parku Fundidora. Wystąpił też już na jedynym stadionowym koncercie w Polsce w Gdańsku. Na wrzesień z kolei zaplanowany jest jego kolejny przystanek w Europie Środkowej, m.in. na Narodowym Stadionie Piłkarskim w Bratysławie. Więc Enrique zdecydowanie czuje ten rytm, Rhythm Divine. No a teraz Titio w Radiu Złote Przeboje za 11 minut. 11.

0: Jeśli o mnie nie dbasz, proszę uwolnij mnie i zdejmij ten łańcuch z serca mego. Tak fantastycznie śpiewał tym swoim wyjątkowym głosem Joe Cocker, Unchain My Heart. Radio Złote Przeboje, za 2 minuty będzie 11 i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przyboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Paragony grozy na stacjach paliw. Rządowy program przestał działać. Kryptowaluty na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Niemal po 100 latach pierwszy raz kartuzy uruchamiają kąpielisko. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zdrożało paliwo na stacjach paliw. O północy do historii przeszedł rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Tym samym na stację paliw wrócił 23% VAT. Kierowcy już widzą to na paragonach i fakturach. O nastroje podpytywał ich na jednej z rzeszowskich stacji Marcin Starzec.
2: A nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
3: No takie ceny za wysokie, za bardzo droga, a dla taksówki to najbardziej.
4: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
2: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza.
1: Analitycy rynku paliw przewidują, że obecne ceny utrzymają się co najmniej przez najbliższe 2 tygodnie. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. To na mocy rozporządzenia MiCA. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma po 3 wetach prezydenta. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz spróbować uregulować ten rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
5: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
1: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło w nocy do niepokojącego incydentu z powodu nagłego wzrostu stężenia tlenku węgla. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja górników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Grzegorz Kozioł.
6: Zdarzenie miało miejsce niemal kilometr pod ziemią. Zabudowane tam czujniki gazowe zaalarmowały dyspozytornie o nagłym wzroście stężenia tlenku węgla. Rozpoczęło się wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywały w tym czasie 24 osoby, informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
7: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
6: Rejon został odizolowany i jest obecnie wentylowany, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia.
1: Dziś w Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nigdy do nich nie wchodził. Ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gomuński.
8: Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
1: Kąpielisko mieści się nad jeziorem klasztornym dużym.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
10: Dorota Wertycka. Wakacje oficjalnie rozpoczęte, a pogoda sprawia, że wypoczynek bez wody trudno sobie wyobrazić. Zanim śmiało do niej wskoczymy, warto pomyśleć o swojej kondycji, bo jak zauważa Robert Radziewicz, prezes Stowarzyszenia Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
11: Większość z nas uważa, że o, jest sezon, woda ciepła, ciepła, no to skaczemy. No przecież 5 lat temu przepłynąłem tam na tamtą wyspę i z powrotem. A to było 5 lat temu. Przez te 5 lat byłem 50 razy na basenie. Z tych 50 razy 30 zrobiłem 30 treningów. Ostatnio byłem na basenie, nie mówię o sobie, ostatnio byłem na basenie w ubiegłym roku we wrześniu i raptem wchodzę do jeziora i chcę pokazać swoim dzieciom, swojej dziewczynie, swojej narzeczonej. A tutaj generalnie rzecz biorąc brakuje ludziom kondycji.
10: W całej Polsce jest 720 oficjalnych strzeżonych kąpielisk, na których nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Biała flaga oznacza, że ratownicy są i można się kąpać. Czerwona flaga oznacza zakaz kąpieli. Na każdym strzeżonym kąpielisku jest informacja o godzinach pracy ratowników, a za godzinę posłuchacie, czym dzieci potrafią zaskoczyć nad wodą.
9: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Pogoda.
13: W południowo-wschodniej Polsce Chełm, Lublin, Rzeszów upał. Do 36 stopni możliwe gwałtowne burze z gradem. Podobnie na zachodzie i w centrum do 32 stopni, a na północnym zachodzie 20-23 stopnie. Tam możliwy deszcz.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Prawie 5 minut po godzinie 11 wchodzimy sobie w kolejną godzinę przedpołudnia środowego. Pierwszy dzień lipca. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Przed nami Rick Astley. No i w tej godzinie, bo już nie możemy doczekać, zaczniemy naszą zabawę już lipcową, wakacyjną. Palcem po mapie z nagrodami.

zawsze zastanawiam się, co Fabiego Roscioli skłoniło do tego, żeby przyjąć pseudonim Ryan Paris. Fabio Roscioli, jak to pięknie brzmi, a jednak oficjalnie to Ryan Paris, którego zresztą wiele łączy z Gazebo. Obaj podbili świat śpiewając Italo Disco. Obaj swój największy przebój mieli w 1983 roku, właśnie ten przed chwilką w radiu Złote Przeboje Dolce Vita. No i obie ich najsłynniejsze piosenki skomponowane zostały przez tę samą osobę. W latach 80. pasja Fabio do muzyki pchnęła go także w kierunku wykonywania muzyki. Tekst jego pierwszego singla napisał Gazebo, czyli Paul Mazzolini, tak. Teraz w Radiu Złote Przeboje The Cranberries.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje.

Nick Kershaw, jeśli chodzi o mnie, to akurat jeden z moich ulubionych w latach 80., kiedy to w podstawówce wieszałam sobie nad łóżkiem przeróżne plakaty gwiazd. Projekt 80s Classical to jest właśnie projekt, w którym teraz, bo nie przestał śpiewać, Nick Kershaw jest główną gwiazdą. Muzyka symfoniczna na żywo, no i wykonuje swoje największe przeboje również z tamtych lat, chyba przede wszystkim. I koncertuje z tym projektem w całej Wielkiej Brytanii. No a poza tym, że śpiewa i koncertuje, cały czas pisze Nick Kershaw i produkuje muzykę zarówno dla siebie, jak i dla innych wokalistów. A teraz w Radiu Złote Przeboje o 11.27. No chodź, pomaluj mój świat.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej masz.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
9: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
8: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
9: Znam ten sposób. Kosztowny.
8: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
9: To dlatego taka koperta.
8: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
10: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: po mapie.
1: No to zaczynamy. Poduszka podróżna, torba płócienna i butelka filtrująca. Wszystko z logo Radia Złote Przeboje, czyli zestaw podróżnika. Czekają w studiu na pierwszego w te wakacje zwycięzcę. Można sprawdzić, jak to wygląda i działa.

0: działa na naszym Instagramie, na przykład, gdzie ja radośnie sprawdzam, czy mi ten zestaw pasuje. No i szukamy piosenki. Jej tytułu i wykonawcy, w której to piosence znajduje się jakieś miejsce na świecie. Miasto, państwo, kontynent. Oto pierwsza podpowiedź dotycząca dzisiejszego utworu. Przenosi nas on do miejsca zwanego Wielkim Jabłkiem. Jeśli znacie rozwiązanie, dzwońcie 224430. Koniecznie podajcie tytuł i wykonawcę szukanej piosenki i powiedzcie, z czym wam się kojarzy ten utwór, bo nagrodzimy autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia, który oczywiście poda dobrą odpowiedź. Na wasze telefony czekam do godziny 15 i jeszcze przed 16 rozwiążemy naszą zabawę. Druga podpowiedź padnie za jakiś czas. Jeszcze raz pierwsza podpowiedź. Nasz utwór przenosi nas do miejsca zwanego Wielkim Jabłkiem. Można już próbować, bawimy się 224430.
1: Palcem po mapie.

Everything But The Girl I'm Missing, rok 95. Za czym dzisiaj tęsknimy? No, niektórzy za tym, żeby było cieplej, niektórzy za tym, żeby było chłodniej. Za 3 minuty 12 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
2: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od dziś wchodzi nowe cło. Sąd zdecyduje dziś o sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. I coś w sam raz na upały. Kraina Lodu. Powiemy o poszukiwaniach aktorek do musicalu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmie przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. Cezary Jaszczyk.
3: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
4: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
3: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
4: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
3: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek. Głównie z Chin.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego szefu resortu sprawiedliwości wnioskują o wyłączenie ze składu orzekającego sędzi Anny Szymachy z Wolińskiej. Zdaniem prokuratury wniosek jest bezzasadny, mówi Piotr Woźniak.
5: Natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego, który faktycznie po części jest tożsamy, i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby, do konkretnego podejrzanego. Także tutaj w mojej ocenie nie można mówić absolutnie o tym, że pani sędzia wydała już rozstrzygnięcie w sprawie.
2: Posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt było wstępnie planowane na wrzesień. Ukraińskie siły zaatakowały rafinerię w rosyjskim mieście Ufa, ponad 1300 kilometrów od linii frontu, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaatakowany został również obiekt przemysłu zbrojeniowego w obwodzie penzeńskim. Zełenski oświadczył, że jego państwo codziennie realizuje plan zastosowania dalekosiężnych sankcji wobec Rosji. Po pożarze w Świnoujściu budynek sprawdza inspektor nadzoru budowlanego. Działania strażaków w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej już się zakończyły. W nocy doszło tam do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych. Nie ma poszkodowanych. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju dostało się do drugiego etapu castingu do pierwszej polskiej inscenizacji Krainy Lodu. Przygotowuje ją Teatr Muzyczny w Łodzi. Początkowo chętnych było 500.
6: Jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem. Uwielbiam tę bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
7: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
2: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról. Anny i Elzy, premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi, jest zaplanowana na marzec przyszłego roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: Dorota Werdycka. Przypominamy dziś w Radiu Złote Przeboje o zasadach bezpieczeństwa nad wodą, bez której upalny początek wakacji trudno sobie wyobrazić, a to ukojenie nad wodą ma być bezpieczne, zauważa marszałek Anna Brzezińska.
8: Woda to jest piękny zasób i odpoczynek nad wodą to cudowny czas, niech takim pozostanie. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, dochodzi do tragedii z uwagi na nierozwagę i zbyt dużej ilości promili i wejście do wody. Widać efekty także edukacji, którą wykonują i WOPR, i policja wśród dzieci, bo widać także dzieciaki, które już dyscyplinują swoich rodziców. I to jest bardzo fajne, że dzieci znają zasady, że dzieci są wyedukowane i często ta dyscyplina jest właśnie nad wodą i w wodzie prowadzona przez pociechy.
1: A co w ramach tej dyscypliny? Przede wszystkim nie wolno wchodzić do wody po alkoholu. Nie należy tego robić tuż po posiłku, ani będąc bardzo rozgrzanym. Więcej o tych zasadach powiem za godzinę.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
9: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: Pogoda.
1: Dziś nad morzem i w Szczecinie 20-21 stopni, tam wytchnienie, ale dzisiaj poza północno-zachodnią Polską wszędzie możliwe silne burze i tamże gorąco. Do 34 stopni w Warszawie, 33 w Krakowie i do 35 w Rzeszowie i Chełmie.
9: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Prawie 5 minut po godzinie 12 jesteśmy już w popołudniu pierwszego dnia lipca, a to Radio Złote Przeboje gra dla Was i jesteśmy z Wami jak najlepszy przyjaciel również w lecie. Ku ochłodzie albo jeśli ktoś potrzebuje, no to damy też coś gorącego, na przykład Material Girl i Madonna. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Kiedyś się zastanawiałam w Radiu Złote Przeboje, ile razy tutaj Muniek zaśpiewał to I Love You i wyobraźcie sobie, że była taka kochana słuchaczka, która zadzwoniła później i powiedziała, że doliczyła się 51 razy. No i ja tego nie sprawdziłam tak naprawdę, ale ciągle mnie kusi. Latem pieniądze lubią znikać, naprawdę szybko, wszyscy to wiemy, ale mamy propozycję w Radiu Złote Przeboje. Co tydzień możecie wygrać aż 1000 złotych na wszelkie wakacyjne przyjemności z cyklu Zabierz Złote na wakacje. Wystarczy, że zgłosicie się do zabawy, potem będziecie czekać na nasz telefon, no i potem popiszecie się wiedzą, czyli wejść do gry, odpowiedzieć na 3 proste pytania i wygrać 1000 złotych. Żeby dołączyć do naszej zabawy, zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Tam odpowiedzcie na pytanie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. A my zadzwonimy do kogoś z Was w tej sprawie już w poniedziałek. Zabierz złote na wakacje. Teraz Johnny Hates Jazz.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja.

You Always Forever, Donna Lewis. Przesłodka piosenka akurat na popołudnie wczesne lipcowe z roku 96, a teraz skoczymy sobie do 83, zresztą prosto na koncert Lombardu. Pierwsza wersja, ta pierwotna wielkiego przeboju Przeżyj to sam, to powstała już w 1974 roku i nosiła tytuł Ciche marzenia. 16-letni wówczas Grzegorz Stróżniak, przyszły lider Lombardu, skomponował ten utwór na pianinie, który otrzymał od rodziców, i pierwsze wykonanie piosenki miało miejsce podczas szkolnej akademii w poznańskim technikum. A kiedy Lombard formował swoje pierwsze kompozycje, Stróżniak przypomniał sobie o tym zapomnianym utworze z młodości i wspólnie z zespołem nadał mu nowe brzmienie, takie bardziej rockowe, wzbogacone gitarowymi zagrywkami Piotra Zandera, i posłuchamy go teraz razem.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno

Przed nami tak zwana Sporty Spice ze Spice Girls. No już nie ze Spice Girls, obrała inną ścieżkę niż pozostałe panie. Obecnie tworzy muzykę klubową, gra autorskie DJ set. Rok temu ogłosiła, że niedługo wyda kolejny album, no i udało się. 2 miesiące temu ujrzał światło dzienne i nasze uszy mogły go przesłuchać. I Sporty Spice, czyli Mel C, mówi, że czuje, że wciąż się uczy i wciąż się rozwija. I tak trzeba. Całe życie neurony się wytwarzają przecież w mózgu. Radio Złote Przeboje.

Czy trudno wyobrazić sobie jeszcze bardziej wakacyjną, letnią, lipcową piosenkę, ale na szczęście są jeszcze podobne, które mamy dla Was przygotowane. Ale za 4 minuty 13 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyjmuje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Reklama.
10: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Burze i nawałnice po fali upałów są kolejne ostrzeżenia. Od dziś każdy może sprawdzić, na co instytucje wydają pieniądze. I szersza autostrada A2 po wakacjach ruszy jej rozbudowa. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
12: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
11: Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od jutra ochłodzenie, upały wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze, zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Rejestr ma być początkiem przejrzystości, chociaż luk w nim nie brakuje. Błażej Kulesza.
13: Rejestrem przynajmniej na razie nie będzie objęty najsłynniejszy szpital w Polsce, Stołeczny Szpital Południowy.
14: Pozostawiam to słuchaczom, czy to może być przypadek?
13: Jak mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
14: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są m.in. szpitale pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
13: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelnym. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
15: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiednimi czy z gminami podobnej wielkości.
13: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%.
11: Dziś o 15:00 prezydent spotka się z ministrem obrony Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz. Mają do omówienia szereg kwestii. kwestii m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
16: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
11: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć też przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Podpisana jest już umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
17: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.
11: Remont potrwa rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
18: Dorota Wertycka. W upały najchętniej spędzamy czas nad wodą, a przed nami całe wakacje, podczas których pogoda jeszcze nie raz skłoni nas do szukania ochłody w wodzie. Dziś w Radiu Złote Przeboje przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą, bo nadal dochodzi do tragicznych wypadków.
19: Ja zawsze też mówię o takim tragicznym efekcie skoków na głowę w nieznanym akwenie, bo często się to kończy złamaniem kręgosłupa i kalectwem na całe życie.
18: Przestrzega wojewoda mazowiecki Adam Struzik, a jedną z zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą jest to, by nie skakać do wody w nieznanych i niestrzeżonych miejscach. Poza tym nie należy spychać też innych osób do wody, na przykład z pomostów. Najlepiej korzystać z kąpielisk strzeżonych, gdzie czuwają ratownicy, a przed wejściem do wody zamiast gwałtownego chłodzenia rozgrzanego ciała najpierw trzeba się ochlapać na ramionach, karku i biodrach, klatce piersiowej oraz na nogach. O czym jeszcze warto pamiętać nad wodą, powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
20: Dzisiaj na północnym zachodzie chłodno, a na wschodzie i południu upalnie i parno. I możliwe gwałtowne burze, ulewne deszcze oraz silny wiatr. 23 stopnie nad morzem, 34 w centrum Polski, do 36 w Lublinie i Rzeszowie. Kolejną godzinę popołudnia, środowego pierwszego dnia lipca, 5 minut po godzinie 13. Gosia Kościelniak to teraz kombi Black and White, żeby nam się pięknie ta godzina kolorowo, nie tylko czarno i biało, rozkręciła. No i bawimy się tak, palcem po mapie, muzycznie.

0: po mapie.
1: Poduszka podróżna, torba płócienna i butelka filtrująca z logo Radia Złote Przeboje, czyli zestaw podróżnika. Do wygrania dzisiaj szukamy piosenki, wykonawcy i tytułu, w którym to znajdziecie pewne miejsce na świecie. Mówiłam dzisiaj, że to miejsce jest zwane Wielkim Jabłkiem. Dzwonicie cały czas.
2: Odpowiedzią jest Paloma Faith, New York, New York.
3: Czyżby to chodziło o utwór New York, New York, Franka Sinatry?
4: Chodzi o zagadkę palca po mapie. Wydaje mi się, że chodzi o piosenkę Szczęśliwego Nowego Jorku Roberta Gadowskiego.
1: No nie. I oto podpowiedź numer dwa wiele wyjaśni. Bohaterem piosenki jest Brytyjczyk, który emigrował za ocean. Jeśli znacie rozwiązanie, dzwońcie 224430, podajcie tytuł i wykonawcę szukanej piosenki i powiedzcie, z czym wam się kojarzy ten utwór. Nagrodzimy autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia, który poda dobrą odpowiedź. Czekamy na wasze telefony do 15, jeszcze przed 16 rozwiążemy zabawę. No i jeszcze będzie wcześniej jedna podpowiedź. 224430, bohaterem tej piosenki jest Brytyjczyk, który emigrował za ocean.

Radio Złote Przeboje, przed nami teraz Nadia, Lucy, Sandy, Vanessa i Jessica. Czyli No Angels to niezwykle popularny niemiecki girls band, który powstał w programie typu talent show Popstars. No i stał się jedną z najważniejszych grup popowych w Europie. No i tak szczerze mówiąc, to zyskał też miano niemieckiej odpowiedzi na Spice Girls. Bardzo interesujące miano, prawda? Niemiecka odpowiedź na Spice Girls i No Angels i Daylight in Your Eyes zabrzmi teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
6: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Środek tygodnia, ale ponieważ mamy pierwszy dzień lipca, to myślę, że jakieś party również we środę, w wakacje mogłoby się przydać. Na pewno oddział zamknięty, zapraszam na odpowiednie party. Dzień dobry, Jerzy. A tak by the way, że tak powiem z Polska, I love your smile, jak śpiewała przed chwilą Shanice. Możemy wszystkim powiedzieć dzisiaj, ja mówię na do usłyszenia.
1: Tak jest, to my słyszymy się jutro, prawda?
0: Tak, tak. Ale my...

0: Sweet Dreams, Labouche i Radio Złote Przeboje. 1 lipca dzisiaj skończyły się niższe ceny na stacjach benzynowych. A ile to kosztowało nas wszystkich? Podsumowanie rządu punktualnie o 14.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: 1 lipca, środa. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
5: Koniec niższych cen na stacjach. Rząd podsumował koszty. Centralna rejestracja od dziś. Powiemy, przy jakich badaniach działa. I dramat ogrodników. Upały dały się we znaki porzeczkom. Paulina Nawrocka, zapraszam. Koniec CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Od dziś VAT na stacjach wrócił do 23% i od rana widać to w cennikach. Jeszcze wczoraj benzyna po 6 zł, dziś w Rzeszowie 95 kosztuje 6,80 za litr. Za diesla trzeba zapłacić 7 zł bez jednego grosza. Kierowcy nie są zachwyceni, ale większość wzrostu cen się spodziewała.
6: Jerońsko drogo, już jaka cena?
7: Powariowali, właściwie złotych można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
8: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
9: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
7: Mam końcówkę akurat, zbieg okoliczności.
8: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
10: Zatankować do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz, trzeba je tak tankować.
8: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
10: Myślę, że tak, 40 groszy.
11: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, na pewno mnie zaskoczą.
5: Z kierowcami rozmawiał Marcin Starzec, a Ministerstwo Finansów poinformowało, że koszt rządowego programu CPN wyniósł około 4 miliardów 700 milionów złotych. Resort podkreślił, że program okazał się sukcesem. Centralna rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa i profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
12: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
5: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po 3 dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
13: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
5: Mówił ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przeznaczone jest na wyprawkę szkolną, zakup zeszytów, podręczników i przyborów. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Nie żyje Victor Willis, lider zespołu disco Village People. Artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Piosenkarz i jego zespół zasłynęli przebojem YMCA, wydanym w 1978 roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Wardecka. Mówimy dziś o bezpieczeństwie nad wodą w upalny początek wakacji. Nie wchodzimy do wody po alkoholu ani innych substancjach odurzających. Nie popisujemy się, nie wskakujemy nagle rozgrzani. Przed czym jeszcze ostrzegają ratownicy?
15: Apelujemy, szczególnie do dorosłych. Toną z reguły dorośli mężczyźni, dorośli faceci. Apelujemy, bierzcie przykład z kobiet. Dorosła, trzeźwa kobieta nie tonie. Może musimy my, faceci, brać z nich przykład, więc bierzmy. Jeżeli już chcemy pływać, bawić się tą wodą, cieszmy się. Pływajmy z boją. Boja asekuracyjna. Wszyscy ratownicy z taką boją pływają, to nie jest obciach. Zakładamy kamizelki. Dzieci już nauczyliśmy, że pływa się w kamizelkach. Kamizelki są ładne, dopasowane. Dorośli, pływajcie w kamizelkach. Jak wypadniecie z tej łódki, to my do was dopłyniemy. Prędzej czy później dopłyniemy, najwyżej trochę się schłodzicie.
14: Mówi Paweł Błasiak, prezes zarządu mazowieckiego WOPR-u. Listę kąpielisk strzeżonych znajdziecie w serwisie kąpieliskowym. Tutaj można również sprawdzić, czy woda w danym kąpielisku nadaje się do kąpieli z sanitarnego punktu widzenia.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
4: Mamy ostrzeżenia przed upałem i burzami. Te mogą być gwałtowne. Będzie grzmieć przede wszystkim na południu, w centrum i na wschodzie. Od 18-20 stopni nad morzem, przez 30 w okolicach Łodzi, do 34, a nawet miejscami 37 na wschodzie i na Podkarpaciu. Pierwszy zestaw przebojowego podróżnika, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna do wygrania już niedługo w nowej zabawie Radia Złote Przeboje palcem po mapie. Jerzy Telesiński, mam nadzieję, że dwie pierwsze podpowiedzi przyswoiliście, trzecia, ostatnia za chwilę. Dzień dobry, w lipcu w Radiu Złote Przeboje.

Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Tu nic nie jest oczywiste, bo artystka zaczynała jako 5-latka w chórze kościelnym taty pastora w rodzinnej Oklahomie. Tata, dorabiając na dworcu autobusowym, poznał na przykład Tinę Turner, co córeczkę fascynowało do tego stopnia, że sama zechciała zostać gwiazdą. Żeby zostać gwiazdą, wyjechała do Szwecji, gdzie zaczęła się jej kariera. Także no nic tu faktycznie proste nie jest. Byliśmy w Oklahomie, byliśmy w Szwecji, zapraszam do Tokio. Gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje.

Jest rok 1983, dokładnie wtedy, kiedy tę piosenkę nagrał brytyjski zespół Classic z Nouveau i był u szczytu. Sal solo wokalista, który marzył o sukcesie, marzył o sławie i pieniądzach, kiedy już to wszystko miał, wcale nie czuł się szczęśliwy, zwłaszcza po koncertach w Indiach gryzły go wspomnienia potwornej biedy. Chwilę później przyjeżdża do Polski i się nawraca. Największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato. Za chwilę ostatnia podpowiedź w zabawie palcem po mapie, a potem to już będą nagrody.

0: Z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
5: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwiobiegu, sprawdź, jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
9: Wygrałem.
8: Słucham?
9: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
10: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
8: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to live.

Wake Me Up Before You Go-Go w Radiu Złote Przeboje, w którym dzisiaj pierwszy raz do wygrania jest butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna, czyli wakacyjny zestaw przebojowego podróżnika. W każdą środę zabawa palcem po mapie. Trzy podpowiedzi, a wy tropicie. Geograficzno-muzyczny Złoty Przebój. Uwaga, pora na podpowiedź numer 3. Autorem utworu jest muzyk znany z The Police, a tekst opowiada o Quentinie Crispie. Czekam na wasze odpowiedzi. 2 2 4 4 3 0. Koniecznie podajcie tytuł i wykonawcę szukanej piosenki i powiedzcie, z czym wam się kojarzy ten utwór. Nagrodzę autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia, a na wasze telefony czekam tylko do 15, a przed 16 nagrody. Czas start.

0: oczywiście Aleksja w wakacyjnym Radiu Złote Przeboje, w którym gramy na to jak na lato i trzymamy rękę na pulsie. I o tym, że polscy turyści zostali ranni w wypadku autokaru w Turcji, powiemy więcej o 15.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje 1 lipca. Jest środa, pora na wiadomości.
5: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Po nocnym pożarze w Świnoujściu trwa przegląd budynku. Powiemy też o e-licytacjach, czyli nowym sposobie skarbówki na sprzedaż majątku dłużników. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wypadek autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób. Wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
6: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
5: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. 26 pogorzelców korzysta z tymczasowego schronienia po nocnym pożarze poddasza bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Budynek jest czasowo wyłączony z użycia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Od rana trwają przeglądy mieszkań. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu. Podczas akcji gaśniczej część pomieszczeń na niższych piętrach została zalana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolicy Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej Zabory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika, konieczne ze względu na remont tamy, doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że naumuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i wad wrodzonych serca klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej przez naczynie krwionośne. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych. Zachęca skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. A o szczegółach Tomasz Fęska.
7: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
8: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
7: Ale jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
8: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania, w drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10%. Wartości.
7: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub m-obywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
5: I jeszcze dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Najcieplej na wschodzie i na Podkarpaciu. Tu temperatury sięgną dzisiaj nawet 37 stopni, 30 w centrum, chłodniej nad morzem od 18 do 20. Ostrzegamy nie tylko przed upałem, ale też przed burzami. Gwałtowne mogą być i na południu, i w centrum, i na wschodzie. Już za chwilę rozwiązanie środowej wakacyjnej zabawy palcem po mapie. Butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. Do wygrania Jerzy Telesiński. Zapraszam, zostańcie ze mną. Na całe wakacje.

wszystkich, którzy słuchają największych przebojów lat 80. i 90. w Nowym Jorku przez internet albo w naszej aplikacji, jak podejrzewam. Serdecznie pozdrawiam. No, patrzę na zegarek, to co? To miłego dnia w pracy życzę. Pracy, którą, zdaje się, właśnie zaczęliście. No chyba, że macie wakacje. To też dobrze, bo gram wam na to jak na lato. Szade!

0: Everlasting Love i Sandra w Radiu Złote Przeboje, w którym dzwonię do Zuzanny z Wrocławia i mam nagrody w naszej zabawie palcem po mapie. Halo, halo?
1: Palcem po mapie.
2: Słucham.
0: Jak tam pogoda dzisiaj we Wrocławiu?
2: Dzisiaj troszkę lżej.
0: To co? Przechodzimy od słów do czynów. O jaką piosenkę dzisiaj nam chodziło w tych trzech podpowiedziach?
2: O piosenkę Stinga Englishman in New York.
0: Dobrze, bardzo podoba mi się ta odpowiedź. Jest poprawna, zgarniesz komplet nagród. Zestaw przebojowego podróżnika, czy w twoim przypadku podróżniczki, butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna, to się w ogóle przyda na wakacje.
2: Oczywiście.
0: No i pięknie, a powiedz mi ta piosenka z kim, z czym ci się kojarzy, bo ta historia też jest fantastyczna.
2: Ja jestem instrumentariuszką i ogólnie twórczość Stinga mi się bardzo kojarzy z pracą, bo jeden z lekarzy, którego bardzo pozdrawiam, on będzie wiedział, jeżeli mnie słucha, okay, uwielbia Stinga i zawsze, jeżeli on oferował, to dzień zaczynaliśmy właśnie od piosenek Stinga, w tym Englishman in New York. To także mój faworyt zawsze był.
0: No ekstra. Słuchaj, my operowani, pytam w naszym imieniu, kiedy jesteśmy, wiesz, wyłączeni ze świadomości, to tego nie wiemy, ale w trakcie operacji można słuchać Złotych Przebojów? To nie przeszkadza w trakcie?
2: Ale to jest skazane.
0: Zuzanna, no to fantastycznie. A czego życzy się instrumentariuszkom i lekarzom?
2: Żadnych niespodziewanych zdarzeń.
0: Dobrze. Za to trzymamy kciuki również.
2: I dużo dobrej muzyki.
0: Również w swoim imieniu i dużo dobrej muzyki. No i razem słuchamy tego Stinga w Radiu Złote Przebojów.
2: Tak, dziękuję i pozdrawiam.
0: Dzięki, do usłyszenia. A już za tydzień wracamy z zabawą palcem po mapie. No, dokąd wybierzemy się tym razem? Koniecznie sprawdźcie. Palcem

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Dzisiejszy trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. A akcję kończą fistaszki Bacador 400 gramów. 4,99 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Oczałan w radiu Złote Przeboje. Wspaniały, roztańczony, francusko-karaibski zespół, który co prawda wciąż koncertuje, ale zdradzę wam tajemnicę. Skład zespołu wymienił się już kilka razy, odkąd powstała ta piosenka, także oryginał to tylko tutaj u mnie w radiu Złote Przeboje. Oryginalny Chris Ria. Już teraz.

Heartbreaker i Dionne Warwick w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 wiadomości. 1 lipca, wakacje dopiero się zaczęły. Powiemy o tym, że nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dlaczego chcą protestować? O tym już za chwilę.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 1 lipca, mamy środę. Posłuchajmy wiadomości.
2: Nauczyciele domagają się podwyżek i zapowiadają protest. Delegacje USA i Iranu spotkały się w Dosze. A w Gdyni startuje wielkie muzyczne święto, Festiwal Open Air. Paulina Nawrocka, zapraszam. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
3: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
2: Protest ma być rezultatem braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, co, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. W Dosze odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu ciśniną Ormuz i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę w Szpitalu Południowym i składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, tylko apolityczna, bez polityków. Wyboru co prawda miałby dokonać Sejm, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska medyczne. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi Jarosław Kaczyński.
4: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach, będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach, bo skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
2: Prezes PiS-u twierdzi, że proponuje powołanie komisji, bo nie widzi szansy na wyjaśnienie problemów związanych ze szpitalami i ochroną zdrowia w Polsce. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty są darmowe, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
5: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać.
2: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów. Rozpoczyna się Open Air Festival. To 4 dni koncertów. Wśród headlinerów Florence and the Machine, The Cure, Nick Cave i The XX. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
7: Iwona Wyciślok, zapraszam. Już w najbliższy piątek rusza Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim. To już 18. edycja sceny letniej. W programie koncerty, a wystąpią m.in. Rogucki, Landberry i Maryla Rodowicz, spektakle Teatru Wybrzeże i dla dorosłych, i dla dzieci oraz stand-up. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Z kolei jutro startuje tegoroczne lato na wrocławskiej Pergoli. To 2 miesiące bezpłatnych atrakcji, a w programie filmowe seanse i imprezy z DJ-ami, zajęcia sportowe czy zwiedzanie wytwórni filmów fabularnych. Do tego największy w mieście planszówkowy Game Room z bezpłatną wypożyczalnią gier. Trwają też ostatnie przygotowania do tegorocznego 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Festiwal potrwa od 2 do 5 lipca, a w programie jak zwykle spotkania z gwiazdami, spektakle, wernisaże oraz koncerty. Będą też specjalne atrakcje dla dzieci.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
1: Grzmieć będzie przede wszystkim na południu, w centrum i na wschodzie i te burze mogą być gwałtowne. Ostrzegamy przed burzami i przed upałami. Co prawda nad morzem 18-20 stopni, ale w centrum już 30, 34 stopnie, a nawet miejscami 37 na Podkarpaciu i w ogóle we wschodniej Polsce. Zmieniają się zasady dotyczące urządzeń elektronicznych przewożonych w bagażu. Naruszenie może skutkować usunięciem z samolotu. O 16.30 w wakacyjnym programie Dobrze Wiedzieć powiem wam więcej na ten temat. Jerzy Telesiński, dzień dobry.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Wakacyjny relaks funduje wszystkim, niezależnie od waszej aktualnej sytuacji urlopowej. Gram wam na to jak na lato, na przykład Manam. I teraz przypominam to, co najważniejsze. Już pojutrze, 3 lipca na 35-lecie, reedycja płyty zespołu Derwisz i Anioł.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Rock Me Amadeus to oczywiście Falco w wakacyjnym radiu Złote Przeboje, w którym pora na...
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Uwaga podróżujący, rosnąca liczba incydentów związanych z powerbankami, z elektronicznymi papierosami, z urządzeniami, w których w trakcie lotu zapaliła się bateria, skłoniła linie lotnicze do zaostrzenia przepisów dotyczących urządzeń na pokładzie samolotów. Niektóre z nich ograniczają liczbę powerbanków, jakie pasażerowie mogą zabrać ze sobą, zakazują ładowania telefonów komórkowych w czasie lotów, a niektóre nakazują pasażerom, aby nie umieszczali tych urządzeń w schowkach bagażowych nad głowami pasażerów. Pasażerowie powinni trzymać swoje urządzenia pod nadzorem. Eksperci ostrzegają również, że przyczyną większości pożarów są produkty niskiej jakości albo podróbki. Dlatego zalecają pasażerom korzystanie z certyfikowanych urządzeń elektronicznych. Wybieracie się na wakacje? Sprawdźcie aktualne wymagania linii lotniczych, z których będziecie korzystać.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Barbara!
1: Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwiobiegu, sprawdź, jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
0: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
9: Zaczynamy od A4 na Śląsku między węzłami Strzelce Opolskie i Łany. Doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Katowic. Awaria też na drodze krajowej numer 19 między węzłami Strzeszkowice Duże i Lublin Węglin. Tam awaria dźwigu na pasie awaryjnym i części prawego pasa ruchu na jezdni do Lublina. W tamtą stronę utrudnienia. Utrudnienie też na S5. Tam osobówka wjechała w bariery energochłonne. Zablokowany jest pas awaryjny i wolny w kierunku Wrocławia na wysokości miejsca. Kościan.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje w piątek supportowała koncert Take That na stadionie w Londynie, moim zdaniem. No, jest dziewczyna w formie, posłuchajcie. Powiem wam szczerze, no już niech będzie, że się przyznam. Chętniej posłuchałbym jej na żywo niż panów z Take That, ale to ja. Toma Jonesa natomiast na żywo w Sopocie będzie można posłuchać już za 3 tygodnie.

0: Chłopaki nie płaczą, grupa T-Love i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 zestaw tylko sprawdzonych wiadomości. Paliwo gwałtownie podrożało. To w związku z tym, że zakończono program CPN. Więcej na ten temat punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 1 lipca, środa, najwyższa pora na wiadomości.
1: Tragiczny wypadek podczas prac polowych, nie żyje dziecko. Ceny paliw gwałtownie wzrosły po zakończeniu programu CPN. Sprawdzimy też, ile Polacy planują w tym roku wydać na wakacje. Paulina Nawrocka, zapraszam. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw gwałtownie wzrosły, wynika z danych portalu epetrol.pl. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego, która zwiększyła się o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła natomiast o 89 groszy. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o rzeczniku praw ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. O szczegółach Ben O'Connor.
2: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
3: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle. Tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. Stworzy się drugi system.
2: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
4: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
2: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
1: Autobusy i trolejbusy w Gdyni od dzisiaj jeżdżą pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd 3 spółki komunikacyjne w jedną. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
5: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony, jego obsługa dzięki temu jest prostsza.
1: Gdyńska Komunikacja Miejska po połączeniu stała się 7. co do wielkości przewoźnikiem w Polsce. Ponad 5100 zł, tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego 2 powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
6: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy 2 razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy.
1: Z raportu wynika, że w te wakacje wyjazd krajowy planuje 53% badanych.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj na zmiany i upał i burze są alerty dla większości kraju. Grzmieć przede wszystkim będzie na południu, w centrum i na wschodzie. A na termometrach od 18-20 stopni nad samym morzem i lokalnie w zachodniopomorskim, przez 30 w centrum do 34, a miejscami nawet 37 stopni w Polsce wschodniej i na Podkarpaciu. Cztery Mary i mamy lipcowe Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, mówi wam Jerzy Telesiński. Gram wam na to jak na lato oczywiście.

Maroon 5 i This Love, czyli opowieść o dziewczynie, która, jak ustalili dziennikarze Vogue'a, nazywała się, czy no się nazywa się, Jane Herman. Jane pisywała do magazynu, a z wokalistą zespołu spotykała się w latach 1997-2001. Panna Jane wyszła za mąż, założyła firmę odzieżową The Only Jane, no i zdaje się, jak dotąd publicznie nie wypowiadała się na temat swojego romansu z Adamem Levine.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje.

Tight Fit The Lion Sleeps Tonight w Radio Złote Przeboje, w którym bardzo skrupulatnie wybieram to, co gram na lato. No bo gram wam na to jak na lato, proszę o tym pamiętać. Polecamy się w aplikacji Radia Złote Przeboje na smartfony, bo wtedy gdziekolwiek będziecie spędzać urlop, będziecie mieć pod ręką wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. No, taki jak ten grupy Ace of Base.

0: Dzisiejszy triof ataków w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. A akcję kończą fistaszki Bacador 400 gramów. 4,99 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek jak w zegarku wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Kokolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Roman. Skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
7: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
6: Co? Ciebie stać.
7: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
6: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Utrudnienie na Mazurach na drodze numer 58 w pobliżu Piszu. Doszło do awarii pojazdu ciężarowego na skrzyżowaniu dróg 58 i 63. Nad Polską rozwijają się też gwałtowne burze, których z godziny na godzinę będzie przybywać. Najbardziej niebezpiecznie jest na wschodzie kraju. Możliwe tam nawalne opady deszczu mogące powodować liczne podtopienia. Uważajcie na siebie.
15: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Indie Army Now, Status Quo i Radio Złote Przeboje w lipcu. Panie Tomku, pan zauważył, że tam lipiec nam już nastał?
1: No ale jak kolega ładnie zaintonował.
0: Ja się cieszę, no. Co lipiec to nie luty, a co lipiec też nie jest listopad, proszę pana. No więc ja już się cieszę, a ty?
1: Ja też się cieszę, tym bardziej, że jeżeli chodzi o plany lipcowe, to sprawdzimy po godzinie 18, jak wakacje zamierzają spędzać znani lubiani.
0: No to kaching!

0: Pięknie rozkołysany zespół Big Mountain w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18:00 zaczynamy całą muzykę. Dzisiaj, tak jak już wspominałem, co nieco o planach wakacyjnych gwiazd. No, dla tych, którzy szukają inspiracji na ostatnią chwilę, na pewno coś się znajdzie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Barbara, rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: 18 już prawie, za chwilę sprawdzimy pogodę, która chyba zaczyna kaprysić odrobinę, ale o tym za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozewski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Hofnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Na piłkarskim mundialu dziś kolejny mecz o awans do 1/8 finału. Poza spotkaniem Anglia-Kongo, które właśnie się rozpoczęło, kibiców czeka także mecz gospodarzy, czyli USA z Bośnią i Hercegowiną oraz Belgii z Senegalem. Czerwone Diabły zagrają o 22:00, a Amerykanie o 2:00 w nocy polskiego czasu.
7: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
5: Pogoda.
4: W nocy najładniej na zachodzie, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Od 11 stopni w rejonach podgórskich, przez 16 w centrum do 21 w okolicach Rzeszowa. Jutro dość pogodnie, chociaż od czasu do czasu czekają nas przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe burze. 21 stopni nad morzem i na południu, 27 na zachodzie.
7: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: No a my zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Prognoza muzyczna zawsze u nas dopisuje. Za chwilę Madonna, pojawi się Amanda Lear, a teraz zespół, którego członkowie spotkali się przed laty na szkolnym korytarzu. To były jeszcze lat 60. No i od tego czasu grają razem. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, Kombi.

0: Fantastyczna Madonna, na której Instagramie znalazłem niedawno filmik nagrany w Wenecji, jak to płynąc jednym z tamtejszych kanałów na cały głos śpiewa Like a Virgin. Wcześniej zespół Kombi, skoro już o tematach wakacyjnych mowa, no to pamiętam, jak to z Grzegorzem Skawińskim rozmawialiśmy o wakacjach. Pytałem go, czy jeżdżą z Waldemarem Tkaczykiem razem, no i posłuchajcie, jak sprawa wygląda.
1: Zdarza się, że bywaliśmy, owszem, bywaliśmy czasem, ale staram się, żeby jednak gdzieś psychicznie jednak czasem troszkę odpocząć od siebie, to i jemu, i mnie to dobrze robi.
0: Może jest w tym odrobina racji, że jednak faktycznie od czasu do czasu trzeba od siebie odpocząć. Teraz w Radiu Złote przeboje Kaminars, a za chwilę najbardziej tajemnicza postać w chyba całej historii show biznesu, Amanda Lear.

Amanda Lear, czyli chyba najbardziej tajemnicza postać w historii show biznesu. Już wyjaśniam, o co chodzi. No bo gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, kiedy się urodziła, no to może być problem. I to zarówno z datą, jak i z miejscem urodzenia. Proszę bardzo, Saigon, Hongkong, nieco rzadziej Singapur czy też Szwajcaria. A jeżeli chodzi o datę urodzenia, no to tu zaczyna się prawdziwy karnawał. 39, 41, 46, 48 albo 1950. Kiedy się urodziła, no ciekawe, czy ona sama to wie. I pewnie gdyby nie reklama słodyczy, która pojawiła się w telewizji jakiś czas temu, no to o tej piosence byśmy już chyba zapomnieli. Tyle Amanda Lear, teraz zespół Golden Life i ich najsłynniejszy Złoty Przebój, który jest coverem. No bo w końcu, jak pamiętamy, pierwszą piosenkę oprócz Błękitnego Nieba wykonywał Marek Jackowski. No i podobno zadzwonił do panów z zespołu Golden Life i przyznał, no chłopaki, zrobiliście to lepiej. No może nie lepiej, ale na pewno inaczej.

zespół ABC. Sprawdzałem, co ciekawego u nich słychać, no i koncertują do dzisiaj. I to jak terminarz wakacyjny na lipiec i sierpień, właściwie wypełniony po brzegi. No i to nam się bardzo podoba, prawie 50 lat na scenie i ani myślę z tej sceny schodzić.

0: Caută promoția.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Złote przeboje w drodze.
6: Trudne warunki do jazdy, upał utrudnia koncentrację, a na wschodzie Polski burze ograniczają widoczność. Jutro ma być już łagodniej. W Warszawie u zbiegu Prymasa Tysiąclecia z S8 na wysokości Fortu Bema wypadek. Ruch w kierunku wschodnim utrudniony. Zwolnimy też na A2 na wysokości Poznania między Komornikami a S11. Tu też zgłaszane utrudnienia z powodu kolizji.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Wielki urk. Robert Gawliński opowiadał, że miał wielki problem z napisaniem tej piosenki i właściwie dopisywał zwrotki jadąc już na sesję nagraniową do studia. No ale powstała rzecz absolutnie wspaniała, na tyle doskonała, że nawet Bryan Adams, kiedy usłyszał ten utwór, stwierdził, że bardzo chciałby go zaśpiewać. Chciał go kupić od Roberta Gawlińskiego, ale podobno cena, jaką zaproponował Bryan Adams, była tak żenująco niska, że Robert Gawliński stwierdził, no nie, za tyle to nie sprzedam. Po latach podobno trochę żałuje, bo gdyby ponegocjował lepiej, a urkę było światowym przebojem, to jak przyznał Robert Gawliński, obecnie miałby pewnie wyspę w Grecji, a nie mały domek. No, może tak, widziałem ten domek, też bym taki chciał mieć. Dobrze, teraz w Radiu Złote przeboje Fleetwood Mac, a za chwilę Thomas Anders, który bardzo często nas odwiedza. No i na pewno słówko za chwilę zamienimy.

0: Backstreet Boys. Ileż ja to słyszałem ciekawych opowieści na temat tego, co działo się na ich koncertach, zwłaszcza jeżeli chodzi o fanki. No dobrze, jeżeli chodzi o fanów, to z kolei Thomas Anders bardzo często grymasi. Opowiadał, że nie przepada zwłaszcza za jedną konkretną sytuacją.
1: I don't like people who are not involved in the show.
0: Nie znoszę ludzi, którzy są w trakcie koncertu za kulisami, a którzy nie są zaangażowani w organizację. Pracujemy bardzo ciężko, wiesz, jestem na scenie, robię koncert i jestem na tym bardzo skoncentrowany. I nie chcę, kiedy jestem za kulisami, koncentrować się na czymś innym. Ludzie za każdym razem próbują robić zdjęcia swoimi smartfonami, chcą selfie, a ja pracuję. A to, czego nie znoszę najbardziej, to sytuacja, kiedy schodzę ze sceny, a ktoś do mnie doskakuje i krzyczy: hej, możemy sobie zrobić zdjęcie? Hej, ja pracuję, jestem ponad 100 minut na scenie. To ciężka praca i na pewno nie jest to moment do robienia zdjęć. No, tak z drugiej strony, to kto nie chciałby mieć zdjęcia z Thomasem Andersem? Sam Thomas Anders też ma artystów, których uwielbia. Kocham Barbarę Streisand, ale głównie za to, w jaki sposób organizuje swoje występy. Ona nie potrzebuje żadnych tancerek, nie potrzebuje żadnych efektów pirotechnicznych, żadnych efektów specjalnych i magików na scenie. Ona na scenie jest sama. Stoi, śpiewa i robi wielkie show. I robi to absolutnie perfekcyjnie. No dobrze, słuchamy w takim razie Thomas Anders i Dieter Bohlen jeszcze z czasów, kiedy panowała między nimi pełna zgoda. Modern Talking.

0: Boy George i Culture Club w Radiu Złote Przyboje. No pewnie ich historia mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby nie pewien zbieg okoliczności. Otóż w pewnym programie telewizyjnym gościem miał być Shakin' Stevens, nie mógł wtedy przyjść, no i zespół Culture Club pojawił się na zastępstwie. No i od tego wszystko się zaczęło. 19 za chwilę wiadomości sportowe, sprawdzimy też pogodę.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
1: Oj, lubię, Barbara. A co?
0: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Z dobrych wiadomości, no to już za chwilę sprawdzimy pogodę, czego możemy spodziewać się jutro, ale o tym za chwilę, teraz czas na wiadomości sportowe.
6: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
7: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4. W piątek o awans do czwartej rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy.
6: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
5: Pogoda. Jutro dość pogodnie, chociaż od czasu do czasu czekają nas przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Od 21 stopni nad morzem i na południu do 27 na zachodzie. W nocy najładniej na zachodzie, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, możliwy też grad. 11 stopni w rejonach podgórskich, 16 w centrum, do 21 w okolicach Rzeszowa. No to już wiemy mniej więcej, jak będzie wyglądała pogoda. Teraz prognoza muzyczna, same wspaniałości, bo na pewno zajrzymy na ścieżkę dźwiękową jednego z naszych ulubionych filmów, czyli Dirty Dancing. Patrick Swayze i Wendy Fraser, to już za kilka minut. Będzie też co nieco o wakacyjnych, ulubionych miejscach gwiazd. Jak się przekonacie, jest w tym temacie sporo niespodzianek. Teraz Mr. Zup w programie Cała Muzyka.

0: The Hood of Man. Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Wcześniej Mr. Zup i mój jest ten kawałek podłogi. No, Andrzej Donarski, czyli zachrypnięty głos zespołu Mr. Zup, opowiadał nam kilka niezwykłych historii koncertowych z czasów, kiedy muzyczny światek wyglądał zupełnie inaczej. Były problemy ze wszystkim, głównie z instrumentami.
1: Saksofon był już od początku taki, jaki był. On miał takie brzmienie. Kiedyś ktoś mi powiedział, a to ty grasz w tym zespole z zepsutym saksofonem. Co mi się bardzo spodobało, coś w tym rzeczywiście było. I szybko jeszcze opowiem anegdotę. Kiedyś w czasie koncertu gramy i nagle ma być solówka saksofonu, a saksofonista chodzi po scenie i szuka czegoś. My się zastanawiamy, o co chodzi, czemu on nie wchodzi z tą solówką. Dłużyzna się zaczyna drobna robić, no ale w końcu skończyliśmy utwór, żeby nie przedłużać, a Reksiu podszedł, znalazł na podłodze jakiś element i podszedł do mikrofonu. Czy ktoś na sali może ma śrubokręt, bo mi klapka odpadła. Chciałbym sobie przykręcić.
0: Tyle Andrzej Donarski, z którym jeszcze dzisiaj słówko zamienimy na pewno. A za moment między innymi Reniusis. Przy okazji sprawdzimy, jakie ma ukochane miejsca na wakacje.

0: Pięknie, Patrick Swayze i Wendy Fraser w Radiu Złote Przeboje. Za każdym razem, kiedy Dirty Dancing jest w telewizji, to i tak go oglądamy, prawda? Za moment Reni Jusis, z którą w te wakacje pewnie uda się spotkać i to w miejscu dość zaskakującym.
1: Moje kochane miejsce na wakacje to Mazury i Kaszuby. I znam takie miejsca, gdzie jest absolutnie ciemno w nocy, gdzie gwiazdy są na wyciągnięcie ręki, gdzie wszyscy mówią cicho, jeśli, nie wiem, jeżdżą łódką, nie zakłócają sobie tej przestrzeni własnej, szanują to, gdzie mówią sobie wszyscy dzień dobry, gdzie czujesz się, jakbyś był częścią jakiejś większej społeczności, gdzie woda jest absolutnie czysta. Tak naprawdę, jak już tam jestem, to mi się nie chcę wracać do domu i nie chcę w ogóle wyjeżdżać za granicę, bo jestem dumna z tego, że mamy takie miejsca i modlę się, żeby jak najmniej osób się o tym dowiedziało, bo to są miejsca bezcenne.
0: Reni Jusis, gramy w takim razie pięknie.

0: Tak brzmiała połowa lat 80. zespół Wham. Środowa cała muzyka, dzisiaj 1 lipca w kalendarzu, dlatego będzie co nieco o planach wakacyjnych gwiazd i o ich ulubionych kierunkach. To na pewno jeszcze przed 20. pojawi się też niezwykła wakacyjna opowieść z dreszczykiem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
8: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

Niedawno Cher na swoim facebookowym profilu zamieściła wielce enigmatyczny wpis, który można by przetłumaczyć tak: okej, co dalej? No i rozwiązał się chyba worek z pomysłami od fanów, czego jeszcze mogłaby dokonać, a to występ na Super Bowl, a to kontynuacja filmu Czarownice z Eastwick, o, to jest bardzo dobry pomysł, a to kolejna część jej autobiografii, no bo Cher swoją biografię postanowiła wydawać w częściach. W 2024 pojawił się tom pierwszy. Cher, czyli muzyczny fenomen, którego od 70 lat słuchają nasze babcie, mamy i pewnie będą słuchać też nasze dzieci. Taka właśnie jest Cher. 1 lipca w kalendarzu, dlatego dzisiaj w programie Cała Muzyka podpatrujemy też gwiazdy na wakacjach. No i za moment historia, nie ma co ukrywać, mrożąca krew w żyłach.

0: Zespół The Corrs w Radiu Złote Przeboje pięknie. No a ja obiecałem, że dzisiaj będziemy podpatrywać gwiazdy na wakacjach. Teraz pojawi się mrożąca krew w żyłach. Historia, którą opowiedział mi swego czasu Grzegorz Skawiński. Historia, która może być dowodem na to, że życie gwiazd nie jest usłane różami.
1: Bardzo lubiłem jeździć do miejscowości Juszki, gdzie kolega, takie małżeństwo, kolega i koleżanka mieli tam domek letniskowy, tak? No i tam się odbywały różne huczne imprezy, często zakrapiane, nie powiem, że bezalkoholowym piwem, tylko prawdziwym, ale chcę opowiedzieć o innej rzeczy, że wyszedłem sobie tam z tego domku letniskowego nad jeziorem w tych Juszkach, wyszedłem sobie gdzieś na spacer, gdzieś tam po lesie i wydawało mi się, że jestem sam. Natomiast po chwili wyłoniła się grupa harcerzy z krzaku, gdzieś wyleźli z prośbą o autograf. I tu kurtyna.
0: Kurtyna jeszcze nie opada, to mogę obiecać. Za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka. A muzycznie też będzie pięknie. Za chwilę Seal, teraz Gazebo.

0: Piękny, połowa lat 80. Only You w radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
6: Reklama.
7: Wygląda to naprawdę imponująco. Kilka dekad na scenie, w sumie 5 albo 6 wokalistek, co być może jest nie tylko polskim, ale i światowym rekordem. Zespół, który w latach 90. rządził na listach przebojów, ma na swoim koncie kilka ponadczasowych hitów, których pewnie i za 20 lat będziemy słuchać. Jak to wszystko się zaczęło i czy jest jakakolwiek recepta na tak wielki sukces? Zespół Various Monks w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. Już za chwilę.

Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na muzycznej scenie od kilku dekad. Zespół, który ma na koncie być może rekord świata w liczbie wokalistek, które się przez ten zespół przewinęły.
2: No, Robert ma z załogą swoją manksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
1: Twierdziła skromnie jedna z nich, Kasia Stankiewicz. Zespół Various Manx. Historia zespołu zaczyna się pod koniec lat 80. i dopiero później do Various Manx dołączyła Anita Lipnicka.
3: Zespół powstał na długo przed tym, zanim ja do nich dołączyłam. Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki, właśnie oni mieli, wiesz, apogeum popularności wtedy i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz, który podszedł po naszych tam paru numerach, które zagraliśmy i powiedział: słuchaj, wiesz co, ty masz fajny wokal, w ogóle fajnie śpiewasz, tylko ten twój zespół tak jakiś dziwny jest w ogóle. I ja się strasznie obraziłam w ogóle na tego człowieka. On się tak uparł na mnie, on wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił i mówił, ja miałam wtedy niespełna 18 lat, 17 może. I on doprowadził do spotkania z Wariusami mojego, ponieważ on miał taką ambicję, że chce wylansować jakąś lokalną gwiazdę, swoją własną, zasponsorować nagranie kilku utworów w studio. No i właśnie tam zespół jakby Various Manx już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Jedną instrumentalną, na drugiej zaśpiewał Robert Amirian. No i właśnie Maciek wymyślił, żebyśmy coś wspólnie my zrobili, Various Manx i ja. No i myśmy się tak spotkali, po prostu jakbyśmy byli na jakichś swatach. No i tak nas wyswatano. Nagraliśmy na próbę kilka tych numerów i tak poszło. Okazało się, że jakoś to fajnie idzie i tak z łatwością nam to wychodzi. I Robert Jansson zaproponował mi nagranie całej płyty po tych właśnie wstępnych nagraniach.
1: I tak zaczyna się ta historia. Stety albo i niestety sprawy przybrały dość szybko nieco inny obrót. Można by powiedzieć, że Anita Lipnicka padła ofiarą własnego sukcesu. W apogeum popularności zespołu postanowiła odejść.

po prostu ja się czułam mnie już coraz bardziej niewygodnie w tym zestawie. Pierwsze wydawało mi się, że nie do końca jestem przekonana, czy ja chcę żyć tak, jak wtedy żyłam. Ta popularność, o której już rozmawialiśmy, mnie przygniotła totalnie. Graliśmy prawie codziennie w różnych warunkach i to było trudne do uniesienia. Ileż można? Ja pamiętam taki moment, kiedy naprawdę już wydawało mi się, że nie wiem, jak się nazywam. Dlatego ja chciałam się zatrzymać, a ponieważ moi koledzy nie chcieli się zatrzymywać, to ja powiedziałam, sorry, to ja muszę po prostu odejść, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę tego, bo ja sobie tego nie wybrałam. To nie była moja świadoma decyzja, że będę sobie tak żyć. To się w ogóle tak stało. No, ta popularność nie była dla nas do przewidzenia. Ja chciałam troszkę się schronić przed nią, uciec jakby. I dlatego uciekłam do tego Londynu, gdzie przez czas jakiś mnie nie było. I podejrzewam, że w innych warunkach nie byłabym w stanie skoncentrować się na robieniu rzeczy solo, bo tutaj bym była cały czas rozdarta i za dużo by mnie rzeczy rozpraszała. Tam miałam trochę dystansu i do samej siebie, i do swojej postaci, w ogóle do historii mojej. Poszłam sobie do szkoły, zrobiłam sobie międzynarodowy egzamin z angielskiego, nawiązałam różne przyjaźnie normalne, bo tu nie miałam szans, byłam tak popularna, że nie miałam szans mieć normalnych znajomych.

I być może właśnie z odejściem Anity Lipnickiej zespół Various Monks wszedł na drogę bicia rekordów, bo od początku działalności do dzisiaj przez zespół przewinęło się 5 wokalistek. Niektóre zaczynają się już powtarzać, jak na przykład Kasia Stankiewicz, która dziś wspominała, że Robert Jansson ma po prostu nosa do świetnych dziewczyn.

0: osobiście zawsze frapuje głos. Wiadomo, że jeśli za tym kryje się również osobowość, urok osobisty, to wszystko ma znaczenie na scenie. Natomiast w studiu, bo ja jestem taki raczej pan studyjny, to inspiruje mnie zazwyczaj głos. To coś musiało mnie przekonać i akurat w wypadku Kasi spokojnie przekonało, bo słuchaliśmy, jak Kasia na próbie sobie śpiewała piosenkę księżycową i nawet nie widzieliśmy już, że Kasia, słyszeliśmy i mówiliśmy, ojej, to jest to. A już wtedy wiedzieliśmy, że Anita odchodzi z zespołu, to był program jesienny. Ta informacja się ukazała właśnie chyba miesiąc wcześniej, więc po prostu, no nie ukrywam, że poszukiwaliśmy dziewczyny, która mogłaby ją zastąpić i to właśnie wykonanie, nawet nie tyle wykonanie Zamigotał Świat w programie, co właśnie to zakulisowe księżycowej pozwoliło nam no już podjąć decyzję.
1: I tak wyglądały wybory drugiej wokalistki zespołu Various Monks, Kasi Stankiewicz, która co prawda z małą przerwą, ale śpiewa z zespołem Various Monks do dzisiaj. Historia Various Monks zaczyna się rozkręcać pewnego razu w muzyce. Dzisiaj zespół, bez którego polski show biznes wyglądałby zupełnie inaczej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który nie ma co ukrywać, jest chyba światowym fenomenem. Od początku działalności przez ten zespół przewinęło się 5 wokalistek. Jeżeli chodzi o historię, jesteśmy w momencie, kiedy Anita Lipnicka odchodzi z zespołu, a Various Monks zaczynają poszukiwania godnej następczyni.
2: W poniedziałek zacznę nowe pisać życie. Po macku pierwszy krok.
1: I tu z pomocą przyszedł program Szansa na Sukces, który jest matką i ojcem jednocześnie wszystkich innych programów typu Talent Show. Swojej szansy na sukces postanowiła spróbować Kasia Stankiewicz.
3: To była przyjemność, to była zabawa. Absolutnie, kiedy jedziesz, wiesz, z małego miasta do jakiegoś telewizyjnego programu, masz 17 lat, to nie wydaje mi się, żeby mogła przebiegać przez głowę jakaś taka myśl na zasadzie, że to już będzie punkt zwrotny całego mojego życia i jakby za tym się pójdzie. Ja od dziecka jakby marzyłam o tym, żeby być na scenie, więc gdzieś tam te moje marzenia kumulowały się jakby w jedną stronę, te myśli się skupiały na jednym celu, którym było tworzenie. I no i tak siłą rzeczy te moje myśli zdeterminowały moje działania, więc znalazłam się w tym programie chyba nie z przypadku, bo nie wierzę, że w życiu rzeczy takie dzieją się z przypadkiem.
1: Przypadek? Nie sądzę. Kasia Stankiewicz, która zakochana była w muzyce od najmłodszych lat. Co ciekawe, już jako mała dziewczynka dawała się muzyce hipnotyzować.
3: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto tu śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle moi rodzice mieli starego taki magnetofon Grundiga. Ja dostałam od mojej cioci na urodziny kasetę, z którą polowałam na piosenki. I nagrałam sobie później Kate Bush, Beatlesów. W ogóle pamiętam, jak fanatycznie spisywałam ich teksty i później śpiewałam z nimi te piosenki. Kurczę, uwielbiam wspominać te czasy, to jest genialne.
1: W latach 90. wiele rzeczy działo się po raz pierwszy, dlatego tak doskonale mimo upływu 30 lat pamiętamy pewne rzeczy. Kasia Stankiewicz, jak słyszeliście, pamięta swój udział w Szansie na Sukces. Pamięta też doskonale pierwszy raz, kiedy zobaczyła się w telewizji.
3: No pewnie, że pamiętam. Takie rzeczy się pamięta. Telewizja. Siedzieliśmy wszyscy, cały Warius, w jakimś takim wynajętym mieszkaniu w Warszawie na Saskiej Kępie. Wynajmowało nam to mieszkanie, wynajmowała firma fonograficzna, która nas wydawała. I czekaliśmy na emisję w telewizji programu, w którym właśnie pierwszy raz ten teledysk miał być wyemitowany. No i oczywiście wielkie to było podniecenie. Siedzieliśmy w ciszy i w małym telewizorku oglądaliśmy, jak to wygląda po zgraniu, bo oczywiście wcześniej nie było możliwości, żeby to zobaczyć. No i pamiętam, że to było ekscytujące zobaczyć się w takim wydaniu w telewizji, no bo w zasadzie byłam tam dość mocno zrobiona. Ktoś mi zrobił make-up, ktoś mnie uczesał, ktoś mnie ubrał, ktoś mnie ładnie oświetlił, więc jakby w takim wydaniu widziałam się pierwszy raz. A oprócz tego ta piosenka i ten teledysk od samego początku miały niesamowitą moc i już mam wrażenie, że wtedy oglądając to przez ten mały monitor, mieliśmy wspólnie to wrażenie, że jest tam pozytyw i duża

0: To były lata 90. i nie ma co ukrywać, że Kasia Stankiewicz akurat tę dekadę darzy wielkim sentymentem.
1: Znaczy ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle. Dziś natomiast mam takie trochę niepokojące uczucie, że te gusta opadły bardzo i że autorytety umierają i że nie mamy kręgosłupa, na którym, który mógłby nas gdzieś w jakąś dobrą stronę prowadzić. Ja mam takie też wrażenie, że w zasadzie, jak nam historia pokazała, wszystko można zmieść z powierzchni ziemi, że w zasadzie tylko sztuka po nas może zostać. Natomiast w tym momencie mam takie obawy, że obecne lata pokazują, że ja się obawiam, co po nas, co będzie, tak? To nie ma znaczenia dla dzisiejszego pokolenia. Młodzi ludzie się nie zastanawiają nad tym.
0: I choć być może na lata 90. z perspektywy czasu patrzymy przez różowe okulary, bo w końcu obecnie trudno sobie wyobrazić, że nie ma internetu albo na przykład nie możemy wyjechać za granicę, bo nie mamy paszportu, to jednak lata 90. w muzyce stworzyły przecież największe gwiazdy, których słuchamy do dzisiaj.

0: Various Monks. Nasza podróż przez kilka dekad polskiej muzyki jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który bez wątpienia odmienił polską muzykę. Na scenie od kilku dekad, początek zespołu Warriors to jest jeszcze koniec lat 80. Chociaż jedna z najsłynniejszych wokalistek, czyli Anita Lipnicka, miała dołączyć do zespołu Warriors Manx później. Prócz Anity Lipnickiej w zespole śpiewała jeszcze m.in. Monika Kuszyńska.

0: I być może śpiewałaby do dzisiaj w zespole Various Manx, gdyby nie wydarzenia z maja roku 2006, kiedy to zespół Various Manx uległ wypadkowi. Najbardziej w owym wypadku ucierpiała właśnie Monika Kuszyńska. W 2010 ogłosiła oficjalne rozstanie z zespołem, a jej miejsce na krótko zajęła Anna Józefina Lubieniecka, która z zespołem nagrała jedną płytę. W czerwcu 2013 kolejną wokalistką zespołu Various Manx została Edyta Kuczyńska, występująca pod pseudonimem Eddie Anna. No i być może warto zapytać, dlaczego wokalistki w zespole Various Manx tak często się zmieniały?
1: Często się zmieniały. Myślę, że to wszystko zależy od spojrzenia na daną sytuację. To pytanie należałoby też po części zadawać dziewczynom, które odeszły z zespołu. Jedne by zechciały odpowiedzieć na to pytanie, inne nie, bo czas minął i trzeba się zająć swoimi sprawami. I ja myślę, że nie ma co się wdrażać w tę tematykę. Jesteśmy odpowiednikiem pewnej grupy, która zmieniała tak często wokalistów. Nazywała się Toto. Śmieję się oczywiście. A my jesteśmy na rynku polskim i jak gdyby przychodzą do nas dziewczyny, niestety również odchodzą.
0: I nie ulega wątpliwości, że większość dziewczyn, które śpiewały w zespole Various Manx, stały się wielkimi gwiazdami.
1: Myślę, że dziewczyny gwiazdami się stają w momencie, w którym uczestniczą w tym życiu artystycznym, niezależnie od tego, czy byłyby w naszej grupie, czy też nie. Natomiast to najmniejszym takim akcentem dla zespołu jest to, że każde przyjście z wokalistek nie odbyło się bez echa, czyli to, co najważniejsze dla każdego artysty, to udany singiel. I o takim echu mówię, czyli jeśli singiel jest udany, jeśli zaczyna się podobać, zaczyna się to wszystko kręcić, tak było przecież troszeczkę narcyzmu teraz, przy piosence Zanim zrozumiesz, tak było przy piosence Orła Cień, tak było poniekąd przy Maju i przy Przebudzeniu.
0: A skoro już mowa o piosence Orła Cień, to ten właśnie utwór do dzisiaj uznawany jest za największy przebój zespołu Various Manx.

0: Z tak wielkimi przebojami artyści często mają problem, kiedy muszą wykonywać piosenkę po raz tysięczny na koncercie. Kiedyś zapytaliśmy Kasię Stankiewicz, czy na pewnym etapie koncertowania nie miała tej piosenki już serdecznie dość.
1: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.

0: Lata płyną, a pewne piosenki po prostu się nie starzeją. Zresztą, co ciekawe, Robert Johnson, jeżeli chodzi o upływ czasu, ma pewną teorię, z której wynika, że nowsze niekoniecznie oznacza lepsze.
1: Ja ze swojej perspektywy mówię, że każda dekada coś nowego musi wnosić. To jest bezdyskusyjne. Każde pokolenie ma swoją wartość i swoją muzykę. I trudno z tym polemizować, natomiast to ja mówię jako człowiek, jako artysta, nie do końca mnie przekonuje ten rodzaj muzyki, który obecnie panuje w świecie. Przy czym w świecie to tak chyba bym zaznaczył górnolotnie, gdyż jednak jest cały ogrom stacji radiowych, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, które grają muzykę środka i ci artyści, którzy tam się przedstawiają muzycznie, oni nie wzorują się na dzisiejszej elektronice, na tej plastikowej niejednokrotnie muzyce. Natomiast w Polsce jest to troszeczkę zawężony rynek, gdyż gdzieś tam bryluje kilka stacji, które mają najwięcej przekaźników, nazwijmy to brutalnie, w kraju. I niejednokrotnie te stacje wypaczają gust słuchacza, gdyż narzucają mu trendy, które są dzisiejsze, modne w muzyce. Natomiast nie zastanawiają się, czy aby na pewno wszyscy słuchacze chcą danej muzyki, danego wykonawcy słuchać. I to jest moja opinia. Myślę, że nie jest to odosobniona opinia. Natomiast powtarzam, każde pokolenie ma prawo i musi wręcz zmieniać się, i zmienia się również muzyka dla tego pokolenia, więc lata 90. były przeznaczone muzycznie dla innego słuchacza i my widzimy na koncertach, do jakiego przychodzą, co prawda przychodzą dzieci, przychodzą na nasz koncert, i to niejednokrotnie dzieci z rodzicami dzieci, więc 35+, i to jest chyba ten najwierniejszy, najwspanialszy słuchacz, ten już który oczekuje czegoś od muzyki, lekko wysmakowany, który potrzebuje wartości muzycznych, a nie ogląda tylko kolor sukienki, czy też kolor włosów w danym momencie i jakiś rodzaj baletu, czy jakiejkolwiek elektroniki, która goni gdzieś dookoła nas. Więc tak to krótko i zwięźle ująłem przez 8 minut.
0: Robert Johnson. No, mamy dużo czasu. Nasza muzyczna podróż z zespołem Various Monks jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj zespół, który na scenie jest od końca lat 80., bo przecież Warius Manx powstał w 1989. No ale jak pewnie pamiętamy, Anita Lipnicka, czyli pierwsza wokalistka tego zespołu, dołączyła do Warius Manx później. I wtedy pewnie nikt nie podejrzewał, że wokalistek w zespole Warius Manx będzie aż 5.

0: Muzyczny sen trwa już kilka dekad, choć Robert Janson czas liczy odrobinę inaczej.
1: Był taki okres 5 lat, że tak powiem, wariusomanii i bardzo miło do tego okresu czasu wracamy, ale zawsze wiemy, że nie należy żyć przeszłością, zawsze należy patrzeć w przyszłość. To też, znowu powtórzę, to słynne hasło: jesteś tak dobry jak twój ostatni produkt. I trzeba się brać za to, co jest dzisiaj i co może być jutro.
0: A tak swoją drogą powiedzenie "jesteś tak dobry jak twoja ostatnia piosenka" jest znane za oceanem, wśród gwiazd i bardzo często powtarzane. Czy Robert Janson uważa się za gwiazdę i co sądzi o tym słowie?
1: Nigdy tego nie lubiłem i nie uważam, że w Polsce istnieje odpowiednik słowa gwiazda, aczkolwiek w ogóle czy w świecie istnieje też, można by było polemizować z tym sformułowaniem. Gwiazda dla mnie to jest cały czas ciało niebieskie i może na tym byśmy poprzestali. Jeśli chodzi o sformułowanie takie bardziej żartobliwe, to gwiazda powinna przede wszystkim mieć to, na co zasługuje to określenie, czyli ja śmieję się czasami z rodzimych artystów, bo jak spojrzymy na porównanie, chyba że mówimy gwiazda krajowa, to wtedy to jakoś ładnie brzmi, bo jeśli sprawdzimy siebie na tle amerykańskich czy jakichkolwiek innych gwiazd, to jeśli sprawdzimy nie tylko stan konta, ale stan posiadania, stan czegokolwiek, to blado to wygląda i wolałbym nie używać sformułowań gwiazda do rodzimych artystów.
0: Gdyby na naszym lokalnym podwórku poszukać prawdziwych gwiazd, to z pewnością jedną z najjaśniejszych jest Beata Kozidrak. I co ciekawe, Beata Kozidrak i zespół Baim jest na liście ulubionych, ukochanych artystów Kasi Stankiewicz.
2: Znaczy, ja jestem pełna podziwu, dlatego że jest to osoba absolutnie naturalna, ciepła, taka jak jest, mam wrażenie, ona po prostu taka jest od wielu, wielu lat. Poza tym jej głos się nie zmienia. Baim i Kozidrak to jest brzmienie przecież z mojego dzieciństwa. Pamiętam z piosenkę "Nieba nie ma wody na pustyni" i ona ciągle leciała w radio i ja pamiętam, że zastanawiałam się, o czym oni śpiewają, ale to nie miało znaczenia w zasadzie, że ja nic z tego nie rozumiem. Znaczenie miało to, że ten głos jest do dzisiaj i Beata nagrywa kolejne piosenki i nadal śpiewa w ogóle w ten sam ciepły, wyjątkowy, piękny sposób.

0: Zespół Various Banks w latach 90., jak słyszeliśmy już dzisiaj, w weekend potrafili zaśpiewać piosenkę Orła Cień kilkadziesiąt razy. O tym mówiła Kasia Stankiewicz. Po latach koncertują odrobinę mniej, ale i tak warto zajrzeć za tak zwane kulisy. Co Various Banks robią po koncercie?
1: W hotelu to raczej wypoczywam, ale nie uciekam tak panicznie po koncercie, ponieważ niejednokrotnie są prośby fanów o autograf albo jakieś wywiady, czy też zwykłe rozmowy z fanami, i nie może człowiek się zachować jak jakiś dzikus, tylko trzeba zachować się w miarę standardów, tak jak przystało na artystę.

0: O miłości. Kiedyś z Robertem Janssonem ten temat poruszyliśmy. No i okazuje się, że doskonale pamięta swoją pierwszą miłość. To było na wakacjach.
1: Moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz. Wtedy takie były modne obozy, łączymy narody. I byłem na takim obozie harcerskim i byli tam towarzysze z młodzieżówki NRD i mieliśmy wspólnie wartę nocą i pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok i co prawda niewiele tam mogliśmy się porozumieć, bo to był słodki wiek, tam 12 lat bodajże, ale generalnie strasznie mi to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek, potem trzymanie się za rączkę, odprowadzanie do autokaru, no tak, pamiętam jak miała nawet na imię Katrin, więc wszystko się zgadza.
0: No wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Takie rzeczy po latach pamiętamy doskonale.

0: Dzisiaj podróżujemy w czasie przez kilka dekad, bo w końcu przypomnijmy, zespół Various Manx oficjalnie został założony w 1989 roku. No i wspominałem już, że na dekadę lat 80. i 90. często patrzymy przez różowe okulary, ale zarówno Robert Jansson, jak i Kasia Stankiewicz zgodnie twierdzą, że nowsze nie zawsze oznacza lepsze.
1: Wiesz, jeszcze 40 lat temu artyści, w ogóle ludzie, zdarzało się, że mieli problem z dostaniem paszportu, nie mogli jeździć po świecie, natomiast teraz mamy łatwy dostęp do wszystkiego i mam wrażenie, że to nas bardzo mocno gdzieś tam rozprasza. Młodzi ludzie są w stanie wykonywać kilka rzeczy naraz. Potrzebują głównie obrazów, szybkiego przekazu i nie są w stanie się skupić. I mam wrażenie, że wielka odpowiedzialność chyba w dzisiejszych czasach spada na osoby, które tworzą muzykę, osoby, które muzykę promują, pokazują w telewizji czy w radio i tak dalej. Ja mam wrażenie, że misją tych ludzi powinna być edukacja. W momencie, kiedy Gusta, no rzeczywiście, jak jeździmy po Polsce, widzimy, jak to wygląda. W latach 90. zespół Various Manx był zespołem szlachetnego popu, natomiast teraz okazuje się, że po tym czasie piosenki tego zespołu są jeszcze wyżej, tak, że to już nie jest pop. Oczywiście nie ma co tutaj porównywać, bo nie o to chodzi, ale chodzi o to, że rzeczywiście jest dziś smutny jakby obraz tego wszystkiego, co gdzieś tam wycieka z odbiorników radiowych. Jest to przykre, no bo w zasadzie mamy wielki potencjał, mamy wielkich twórców, o których się nie mówi. Mamy bardzo bogaty underground, który nie ma dostępu do szerokich mediów i którego się nie chce pokazywać. Artyści najczęściej grają za darmo w niszy i to też jest bardzo ciężki rynek, który no nie daje możliwości zaistnienia gdzieś szerzej, mimo że ludzie mają coś mądrego i ciekawego do powiedzenia.
0: Zespół Various Manx dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie z apetytem na więcej, dlatego pewnie już za niedługo przyjdzie dopisać nowe rozdziały tej opowieści.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Znowu jestem tam.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Za moment w strefie gości Radia Złote Przeboje artysta, który jest dowodem na to, że w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji można sobie poradzić. Bardzo charakterystyczna chrypa, której nie sposób pomylić z niczym innym. Bardzo specyficzny saksofon, nawet ktoś kiedyś powiedział, że jest zepsuty. Andrzej Donarski, Mister Zup. Za chwilę porozmawiamy.

0: Właściwie, moi drodzy, to powinienem zacząć mój jest ten kawałek podłogi, ale chętnie się nim podzielę z gośćmi, tym bardziej, że dzisiaj gość no absolutnie wspaniały, Andrzej Donarski, czyli Mister Zup w Radiu Złote Przeboje.
1: Dobry wieczór Państwu, serdecznie Państwa witam.
0: Zaczynaliście w latach 80., dlatego pewnie będziemy mocno podróżować po tej jakby muzycznej czasoprzestrzeni. Jedna rzecz mi nie daje spokoju od jakiegoś czasu. Która pisownia waszej nazwy jest poprawna? Bo znalazłem kilka. Mister Zup z kropką, Mister Zup bez kropki, z apostrofem, małymi literami, dużymi literami. Jak to powinno być napisane?
1: Poprawna nazwa od początku była MR z kropką, Z duże, apostrof OOB. Czyli Mister Zup. O tą kropkę, z tą kropką był taki problem, że w języku polskim oczywiście przy skrócie, jeżeli litera końcowa jest literą wyrazu, nie stawia się kropki. Mhm. I ktoś nam zarzucił, ale to jest przecież błąd ortograficzny, no, a jednocześnie my próbowaliśmy wytłumaczyć, że to jest jednak angielskie mhm. słowo i angielski w tym momencie zwrot. Także prawidłowo powinna być kropka. Apostrof powstał w pewnym momencie i myślę, że w tej chwili ciężko powiedzieć, kto z zespołu. Myślę, że Kuba Grabski albo Jacek Paprocki, gitarzysta, albo Waldek Miszczor wpadł na ten apostrof, bo ten apostrof właśnie robił tego Zuba. Czyli tego pana z UB.
0: Czyli nazwa ewoluowała, ewoluował też skład zespołu na przestrzeni lat.
1: Zgadza się.
0: Ale zaczynaliście jeszcze w czasach, kiedy działała cenzura. Czy wy mieliście jakieś przeboje z cenzurą?
1: Nie mieliśmy żadnych problemów z cenzurą. Z nazwą nie mieliśmy problemów, bo nikt nie zauważył tego. Zresztą był długi czas, gdzie pozostali członkowie zespołu, czyli ja, Gilmour, Reksiu, myśmy nie czuli tego, że to jest pan Zubę. W żaden sposób. Mister Zup to był dla nas, nazwaliśmy takiego faceta pod sklepem blaszanym, takim w Poznaniu, taki menel, mówiąc dzisiejszym językiem, i na niego się mówiło Zup, o, pan Zup. Mhm. I my byliśmy przekonani, dopiero w zasadzie fani mi powiedzieli, no ale to jest ewidentnie, i dopiero później, jak się człowiek zaczął rozmawiać z kolegami, czyli z Kubą Grabskim przede wszystkim, bo to był jego pomysł, ten Mister Zup. On miał sen, że jedzie samochodem i staje przy barze, który się nazywa Mister Zup.
0: A ja tyle lat w nieświadomości żyłem, myślałem, że to jest jakaś finezyjna gra z cenzurą właśnie.
1: Ja myślę, że to była finezyjna poprzez ten apostrof. Aha. Ale nie wiem, kto w tej chwili, kto był tego autorem. Czy to Kuba, bo Kuba miał takie genialne pomysły, czy Waldek Miszczo, czy Jacek Paprocki.
0: Ja się tak zastanawiam, bo waszym znakiem rozpoznawczym jest po pierwsze saksofon, a po drugie ten ochrypły głos. Czy ten saksofon się pojawił, był taki pomysł, żeby od początku był saksofon?
1: Może od razu wyjaśnię, dlaczego my taką muzyką się zajęliśmy. To były czasy bardzo trudne dla muzyków. Nie było instrumentów. Jeżeli były, to były koszmarnie drogie. Dobre instrumenty to w zasadzie mieli muzycy, którzy grali za granicą w knajpach. Mhm. Klezmerka cała. Mało ludzi miało bardzo dobry sprzęt i w związku z tym, że nasz sprzęt był takiej jakości, jaki był, to był saksofon, jedyny saksofon, jaki wówczas Reksiu świętej pamięci miał. W związku z tym postanowiliśmy grać właśnie taką muzykę, jaką graliśmy, bo jak się grało cyk-cyk, takie na granicy skaczy reggae, to wtedy we wzmacniaczu nie słychać, czy ta gitara jest Fenderem, czy jest jakąś Jolaną, czy defilem polskim. I aha. To się dało. Także my poszliśmy trochę na łatwiznę, żeby na tym sprzęcie, który my mieliśmy, nie dało się grać pajączków takich jak Lady Punk ładnie, jak Borysewicz gra, który miał po prostu dobry sprzęt, ale też grał w knajpie.
0: Ale czy to oznacza, że graliście na legendarnie złych Eltronach?
1: No oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Oczywiście, że zaczynaliśmy. No, nie było innego wyjścia po prostu. Mhm. Zresztą moment już, kiedy graliśmy i byliśmy w miarę rozpoznawalni, popularni. Moment, w którym graliśmy 30-40 koncertów miesięcznie. Myśmy za koncert dostawali 2000 zł, a struny do gitary kosztowały 1500.
0: Mhm. I gotowało się je.
1: Oczywiście. Struny, raz, że się gotowało, dwa, że Jacek wczoraj mi właśnie powiedział, że może kurs wiązania brzmienia strun w radio albo w telewizji pokazać, nie było innego wyjścia. Pękała struna czasami w czasie koncertu, wtedy trzeba było dowcipy opowiadać, a Jacek wiązał sobie strunę lub inny muzyk, Gilmour. Tak niestety to było. Saksofon był już od początku taki, jaki był. On miał takie brzmienie, kiedyś ktoś mi powiedział, a to ty grasz w tym zespole z zepsutym saksofonem. Co mi się bardzo spodobało, coś w tym rzeczywiście było. I szybko jeszcze opowiem anegdotę. Kiedyś w czasie koncertu gramy i nagle ma być solówka saksofonu, a saksofonista chodzi po scenie i szuka czegoś. My się zastanawiamy, o co chodzi, czemu on nie wchodzi z tą solówką. Dłużyzna się zaczyna drobna robić, no ale w końcu skończyliśmy utwór, żeby nie przedłużać, a Reksiu podszedł, znalazł na podłodze jakiś element i podszedł do mikrofonu. Czy ktoś na sali może ma śrubokręt, bo mi klapka odpadła. Chciałbym sobie przykręcić. Tak, tak było.
0: Kiedyś z Grzegorzem Skawińskim rozmawialiśmy o czasach siermiężnych dla muzyków, no i on opowiadał, że pierwszą gitarę sobie zrobił sam po prostu, bo nie było innego wyjścia.
1: Tak, tak, tak ludzie robili. Oczywiście wtedy królowały samodziały, czyli gitary jakieś takie samodzielnie zrobione lub kupowane przez od lutników różnych, którzy tym się zajmowali. Te gitary nie były złe.
2: No dobrze, ten temat zostawiamy w takim razie, ale jeszcze się nie rozstajemy, bo za chwilę porozmawiamy o sytuacji, kiedy z jednego zespołu Mister Zup robią się nagle dwa.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Andrzej Donarski, czyli jak przeczytałem, jedyny prawdziwy mister Zup dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, zaglądałem do waszej biografii. No i chyba dopadła was na pewnym etapie choroba innych polskich zespołów, takich jak Kombi czy Oddział Zamknięty, czy też Demono nawet, że nagle w przestrzeni muzycznej zaczynają funkcjonować dwa zespoły o bardzo podobnej nazwie. Jak to było? Z mister z UB.
1: Tak to się zdarza, ale mamy takie realia. Mamy takie realia, że musimy zapewnić, jeżeli mamy rodzinę, jesteśmy odpowiedzialni, musimy zapewnić tej rodzinie byt. Nie zawsze jest po drodze wszystkim w zespole. Jeżeli jest sześciu ludzi, to jest sześć żyć, sześć problemów, sześć indywidualnych historii do objęcia. Nasze rozstanie, które nastąpiło w 2009 roku, było takim rozstaniem. Ja bardzo chciałem robić. Ja z innej bajki w ogóle do zespołu trafiłem. Ja trafiłem z bajki piosenki studenckiej, śpiewanej poezji czy śpiewanych wierszy. I ja w pewnym momencie chciałem piosenki, które mają jakąś warstwę tekstową troszeczkę inną, chciałem te piosenki robić dalej i bardzo mi zależało na tym, żeby jednak ten swój dorobek dwudziestoparoletni, czy już wówczas to było, no 25 lat, chciałem tą nazwą, chciałem, żeby w tej nazwie był ten mój dorobek, żeby wiedzieli ludzie, z czym odbierają produkt. I zasugerowałem chłopakom, że oprócz tego, że my mamy Zuba, ja bym chciał robić coś innego, ale chciałbym, żeby to się nazywało Mister Zub 2, albo Mister Zub B, czy C, czy D. No i spotkałem ścianę. Nie, w żadnym wypadku, my się nie zgadzamy. W tym momencie powstało jakieś zastrzeżenie tej nazwy prawne, coś, o czym ja bym nigdy nie pomyślał. I wtedy, ja myślę, że też emocje grały rolę i wtedy doszło do sytuacji, gdzie rozstaliśmy się, bo wydawało mi się, ja osobiście uważałem, że koledzy nie powinni tak postąpić ze mną, że nie było to potrzebne, bo to nikomu w niczym nie przeszkadzało. I oczywiście trochę złośliwie starałem się zrobić nazwę, która będzie brzmiała tak samo, ale będzie inaczej się pisała i tak dalej. Z tych prób oczywiście niewiele wyszło, bo jednak mimo wspaniałych, fantastycznych muzyków, których miałem z Poznania w tym zespole, Mister z UB, taka nazwa była, czy Pan Zubę w pewnym momencie próbowaliśmy się nazwać. Wszystko pięknie, ładnie, tylko dobrzy muzycy mają to do siebie, że nie zawsze grają naprawdę. Mhm. I to niestety chyba słychać. To chyba słychać i to ja jako artysta czuję dosyć mocno. A ja chcę być na scenie wiarygodny, chcę wychodzić na scenę i czuć się dobrze. Dlatego udało nam się pogodzić po dwóch latach kłótni pewnych między sobą. Stwierdziłem, że jednak chyba wolę, żeby muzyk grał słabiej, ale grał prawdziwie. Grał prawdziwie, z charyzmą, grał siebie.
0: Dzisiaj pewnie będziemy w lekkim rozkroku między latami 80. a czasami obecnymi. Czy wy pamiętacie swój pierwszy koncert, duży? To było chyba przed Lady Punk we Wrocławiu. Czy po latach takie wspomnienia się zacierają? Nie,
1: oczywiście pamiętamy wszystkie koncerty pierwsze, dlatego że historia z zespołem była taka, że powstał zespół. To był zespół, który powstał w Koszalinie. Dopiero do Poznania w związku ze studiami przyjechał Waldek Miszczor, Grzegorz Rewers, który studiował astronomię. Waldek był na kulturoznawstwie, Jakub Grabski, basista, był na kulturoznawstwie. I oni przyjechali do Poznania w związku z nauką, a Jacek Paprocki podjął decyzję, że przyjeżdża, że chcą zakładać zespół. I tak się złożyło, że Gilmour, drugi gitarzysta, wspaniały gitarzysta, również świętej pamięci, wówczas był w wojsku w Poznaniu i udało się jakoś tak ich razem połączyć. I w pewnym momencie oni zaczęli grać, fajnie grali, ale nie mieli wokalisty. Mhm. Ja wówczas się bawiłem w taką, nie wiem jak to nazwać, miałem zespół, który się nazywał Zespół Parkinsona i graliśmy niby poezję śpiewaną, ale jednak rock'n'rollowo bardziej. Mhm. Bardziej żywo, bardziej mocno.
0: To o tym jeszcze porozmawiamy dzisiaj.
1: I w pewnym momencie oni się zwrócili, że szukają wokalisty tego, czy bym nie spróbował. I ja im podesłałem takiego przyjaciela z Poznania mojego, serdecznie pozdrawiam, Andrzeja Pryszczyckiego, który niesamowity wokal facet miał. Wszystko, co ja w gardle mam, to mam od niego, to znaczy ja jego podglądałem, jak on śpiewał. Koniec lat 70., początek 80. Zresztą razem też grywaliśmy na festiwalach piosenki studenckiej. I ten Andrzej skrewił, można powiedzieć. On się chyba przestraszył, bo on rzeczywiście zawsze miał problem ze sceną. Jak wychodził na scenę, to wszystko odmawiało mu posłuszeństwa. Gitara się rozstrajała, głos nie tego, nic mu nie grało. I on skrewił i wtedy nie było wyjścia. Jakoś byłem w klubie Nurt akurat, no to może ty. I powiem szczerze, jak wszedłem na próbę i spróbowałem, zaczęliśmy od kawałka podłogi oczywiście i się okazało, że i melodykę fajną tej piosenki zrobiłem i to się im spodobało, no i mi się spodobało. Już wiedziałem, że przepadłem. Mhm. Już wiedziałem, że przepadłem. Musiałem zawiesić działalność zespołu Parkinsona i poniosłem się do Zuba.
0: I tak poszło.
1: Ale o koncerty pytałeś, bo przepraszam, uciekłem myślą, pytałeś o duże koncerty. Pamiętam koncerty dlatego, że każdy koncert, który chcieliśmy się przedstawić szerszej publiczności, duży koncert organizowany, wszystko pięknie, ładnie, przed pierwszym dużym koncertem, który mieliśmy, Waldek Miszczor, perkusista, wylądował w szpitalu. Mhm. No, nie można zagrać koncertu bez, że tak powiem, bez perkusji. To się nie da. No, i przekładanie tego koncertu. Media zaproszone, dobra, przekładamy o miesiąc. Po miesiącu jest koncert, jest termin koncertu. Dzień przed koncertem na ustach saksofonisty. Jakiś wykwit, coś. No i myśmy ten pierwszy koncert zagrali bez saksofonu. Nie wiem, czy sobie państwo możecie wyobrazić zespół Mister Zub bez saksofonu. Fatalne to było. Później taki duże koncerty, no to były te koncerty w walce o Złotą Dziesiątkę do Opola, czyli o MPP, ogólnopolski młodzieżowy przegląd piosenki. I to już były duże sale, duże publiki. No i we Wrocławiu słynny finałowy koncert był duży i ten koncert pamiętam. A później pamiętam koncert oczywiście w hali stulecia, chyba ona się tak nazywała, we Wrocławiu, właśnie z Lady Punk. To był już duży zlot taki rockowy.
2: Andrzej Dunarski, czyli Mister Zup, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy. Zostańcie koniecznie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

0: Dzisiaj Mister Zup w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o kawałku podłogi. Jak po latach na przykład, nie wiem, jedziesz samochodem i słyszysz w radiu tę piosenkę, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Czerwienie się. Czerwienie się i jednocześnie tak patrzę w niebo. No, Bozi dziękuję. Ja zresztą Bozi dziękuję za każdy dzień, który się dzieje w moim życiu, bo jak coś fajnego się dzieje, to trzeba powiedzieć dziękuję. Trzeba umieć powiedzieć dziękuję. Ja myślę, że my powoli zapomnieliśmy nawet mówić dziękuję.
0: Ja podobne pytanie zadałem niedawno Grzegorzowi Markowskiemu, jak reaguje na swoje piosenki, kiedy je słyszę w radiu. I on się przyznał, że ma tendencję do analizowania, czemu akurat to zaśpiewał tak, po co to vibrato i tak dalej, i tak dalej. Czyli grzebie i chciałby poprawiać.
1: Nie, ja nie grzebię. Ja raczej uczę się od mądrzejszych ode mnie i realizatorzy dźwięku mi zawsze mówili w tym, co my gramy w rock'n'rollu, to kurde, nie jest apteka. Tam musi być czasami coś lekko brudne. Ważne, żeby nie było ohydnie po sąsiadach, nie było ohydnego fałszu, ale generalnie cała siła Rolling Stonesów polega na tym, że grali muzykę brudną, taką nie taką wyczyszczoną jak Beatlesi. No, przez całe życie uwielbiałem Rolling Stonesów, nie przepadałem za Beatlesami. Doceniałem ich piosenki, harmonię tych piosenek jak najbardziej, ale w sensie postawy to uwielbiałem Rolling Stonesów, do dzisiaj ich uwielbiam bardziej niż Beatlesi.
0: Czyli jednak rock'n'rollowa dusza.
1: No tak, tak, chyba tak. Myślę, że to również chyba z jazzu wynika, bo byłem fanem jazzu. Mój ojciec był muzykiem, był zapalonym jazzmenem. Mimo, że życie po prostu spłatało sytuację taką, że musiał zarabiać na życie i w knajpie wylądował. Ale w latach, koniec lat 50., początek 60. muzycy nie mieli. Jeżeli chcieli zawodowo utrzymywać się z muzyki, to jedynym miejscem była knajpa. Jak mieli zobowiązania, tak jak mój ojciec, to musiał w knajpie grać. Ale ten jazz zawsze go fascynował w domu, zawsze jazz królował, zawsze był puszczany i ojciec mi dużo o jazzie opowiadał.
0: A nie mieliście pomysłu jako zespół, tak jak Sting niedawno zrobił, wziąć swoje największe przeboje i nagrać je w zupełnie innych wersjach, niejako na nowo, po latach?
1: Ja zawsze tak chciałem, w ogóle chciałem właśnie zrobić płytę coverów, bo powiem szczerze słuchaczom coś ważnego. Cover to nie jest odtworzenie piosenki, zagranie jej w taki sam sposób, skopiowanie. Bo często tak się mówi, zespół grający covery i wychodzi zespół, który gra jakieś tam zachodnie przeboje, ale to są te same aranżacje, oni próbują zaśpiewać tak samo, zagrać tak samo. No to jest bliżej knajpy wszystko. To nie tak. Cover to jest w zasadzie nowa piosenka. To jest piosenka zagrana zupełnie inaczej, zaśpiewana zupełnie inaczej. I ja zawsze, to znaczy zawsze, od dłuższego czasu chciałem coś takiego zrobić, ale to też nie są proste tematy w tej chwili dla nas, robienie czegokolwiek nowego. My mieszkamy w różnych miejscach, ja mieszkam w Niemczech, Jacek mieszka w Warszawie, gitarzysta, pozostali muzycy mieszkają w Koszalinie. Jest dosyć trudno to wszystko zrealizować po prostu.
0: Ale miewacie jakieś próby? Spotykacie się?
1: Tak, od czasu do czasu się spotykamy, ale to jak sami państwo słyszycie i jak ty słyszysz, ze względu na odległości nie jest to łatwe. Poza tym, no każdy z nas jest zajęty jakąś swoją pracą zawodową. Każdy coś robi, to nie jest prosty temat nagle się spotkać. Tak od. My się spotykamy, gramy koncerty, przyjeżdżamy, gramy koncerty, robimy próby przed tymi koncertami. Natomiast jest w tej chwili problem z nowymi rzeczami. Poza tym, ja powiem szczerze, jako człowiek dojrzały, 62-latek, tak nie wiem, czy widzę sens na przykład w robieniu nowych piosenek. Za bardzo nie wiem, co z tą nową piosenką, nawet jak będzie super, to takich super piosenek ja już tyle słyszałem i one... I nie było możliwości, żeby się z tymi piosenkami gdziekolwiek przebić. To są w tej chwili inne zasady rynku, niestety.
0: O których to zresztą już rozmawialiśmy dzisiaj. Ja się tak zastanawiam, bo Mister Zup funkcjonował z przerwami. Co robiłeś poza muzyką?
1: Ja wyjechałem w 1984, przez przypadek wyjechałem do Niemiec i zostałem w tych Niemczech. Zespół Mister Zup funkcjonował bez basisty Kuby Grabskiego, który wylądował również... On był chory, był w szpitalu jakiś czas. Ja byłem za granicami, także oni mieli nowego wokalistę, nowego basistę. Nagrali dużą płytę długogrającą, longplaya. ale to jakoś nie poszło im dalej, nie rozwinęli się. Ja później zacząłem przyjeżdżać do Polski dosyć wcześnie, w 1987-1988 roku. I dopiero w 1992 wpadliśmy na pomysł, żeby może reaktywować zespół. Mhm. I wtedy zaczęliśmy myśleć o tym. I od 1994 roku żeśmy już zaczęli grać i gramy do dzisiaj.
2: Andrzej Donarski, Mister Zup, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za chwilę wracamy i trochę połapiemy się za słówka.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Andrzej Donarski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, czyli Mr. Zup. Ja trochę poszperałem w wywiadach, których udzieliłeś do tej pory, no i bardzo ładny cytat znalazłem. Próbowaliśmy urokowić poezję śpiewaną, kojarzoną głównie z gitarą klasyczną i wyrazem cierpienia na twarz.
1: Tak.
0: To mowa o pierwszej formacji, czyli zespole Parkinsona. Jak po latach patrzysz na te początki?
1: Na moje początki? No moje początki faktycznie były taka gitara klasyczna i takie odleciały już bociany.
0: I był wyraz cierpienia?
1: No tak, bo to wtedy no, musiał być, bo jakbym się uśmiechnął, to by wszyscy powiedzieli, niepoważny ten
0: artysta.
1: No, nie charyzmatyczny, bo się śmieje. Mi brakowało tego uśmiechu, dlatego powstał ten zespół Parkinsona, gdzie myśmy mogli, ja wchodziłem na scenę w sukience, miałem na stojąco z gitarą i śpiewałem właśnie, często w sukience byłem, sukienka jakieś adidaski oczywiście, bo przecież nie szpilki, i myśmy bardzo wesoło podchodzili do tematu. Chcieliśmy tą martyrologię taką poezji śpiewanej, polskiej piosenki studenckiej, chcieliśmy ją trochę zaburzyć, włączyć coś nowego w to wszystko. No później, parę lat później, pięknie, bardzo ładnie zespół Raz, Dwa, Trzy to zrobił. Wszedł wreszcie z innym instrumentarium, takim nietypowym i inaczej, inne podejście, inaczej zagrane, fajnie napisane.
0: Dobrze, szperamy dalej w takim razie. Jak to ktoś ładnie napisał albo powiedział, Mr. Zup to przede wszystkim saksofon i twój głos z chrypą. Ale pamiętam, w jednym z wywiadów powiedziałeś, że chrypa to jest raczej skutek, a nie przyczyna. Że chrypy się dorobiłeś śpiewając na kiepskim sprzęcie.
1: Nie pamiętam tego wywiadu. W tej chwili z perspektywy czasu myślę, że chyba tak to właśnie było, że sprzęt był tak fatalny w tamtych czasach, że żeby w ogóle na próbie cokolwiek zrobić, jakąś próbę, ja po prostu z próby wychodziłem i nie mówiłem. Zaniemówiony, bo musiałem drzeć się na cały głos, nie słyszałem się dobrze. Nie było czegoś takiego jak dzisiaj ucho, że człowiek sobie wsadzi ucho i słyszy siebie, jak śpiewa, i go nie interesuje, czy inni słyszą, bo to nie o to chodzi. To niech już tam się bawi ktoś przy gałkach i robi to, żeby inni słyszeli. Rzeczywiście, gardło zdarte, ten pierwszy etap Zuba, 84 rok, trzeci, czwarty, bo w trzecim powstał i graliśmy, to było wiecznie zdarte gardło. Wiecznie zdarte gardło. Wiem, że kiedyś tydzień mieliśmy jakieś takiej przerwy po trasie koncertowej i wchodziliśmy do studia. I chłopcy się załamali, bo mówią, Jezus, co to za operowy głos, taki wypoczęty. Jest ten kawałek podłogi. Żartuję, ale a później to już tak zostało. Ja myślę, że w tej chwili ta chrypka już, ona już ze mną jest tyle lat, i to już w tej chwili nie jest sprawa złego sprzętu. Też nauczyłem się nie zdzierać głosu, a jednak mieć ten sam tembr, tą barwę, taką jaką mam.
0: A propos waszego najbardziej znanego kawałka, czyli kawałka podłogi, w internecie znalazłem nową wersję.

0: Nixona i Soboty. To, jest, to są raperzy, jeden jest chyba tam Częstochowa, drugi ze Szczecina. Ja się zgodziłem, przyjechałem, to było dla mnie nowe przeżycie. I później, po tym, po tej płycie doszło do sytuacji, w której był, no też sprawa nie w ogóle moja bajka, czyli KSW, bije się dwóch facetów na ringu, kto kogo zabije pierwszy. I był pomysł, żeby kawałkiem podłogi otworzyć galę całą. To Mateo zrobił aranżację jakąś w taki, a nie inny sposób i ja miałem wyjść, zaśpiewać. Ja się zgodziłem, bo ja lubię przyjmować wyzwania różne, ale jednocześnie ja nie muszę się z tym utożsamiać. Myślę, że to jest do zrozumienia przez normalnego człowieka. To, że wziąłem w tym udział, to nie znaczy, że to popieram w jakiś tam wielki sposób. Nie, to nie jest moja bajka, to od razu mówię. Natomiast całe zdarzenie, cała praca przy tym zdarzeniu dała mi nowe doświadczenia na pewno. I nie było źle. I później ja posłuchałem właśnie, że Mateo Popek dorwał tą wersję Mateo, ten podkład. I on tak ładnie to przyciął, że tam sobie dośpiewuje swoje, natomiast refren zostawiał mnie. Ja śpiewałem ten refren. Ja byłem zszokowany przede wszystkim liczbami
1: wyświetleń
0: na YouTubie, bo skoro ja nagle patrzę, to chyba 4 dni po wejściu tego na kanał, na YouTube, no tam było chyba 4 miliony odsłon. Po prostu no coś, czego dotychczas nie widziałem. Mówię, nie, no, mówię, śmieszne, ale fajne. No, nie jestem człowiekiem, żebym miał z tym walczyć w jakiś sposób i nie, ja się nie zgadzam, czy coś. Chyba w dzisiejszych czasach to nie ma sensu.
1: Nie ma sensu.
0: Poszło swoim życiem. Ktoś, kto mnie zna, to nie ma z tym problemu, że tak się zdarzyło. I ja powiem szczerze, ta wersja Popka nie jest taka zła. Mi się to podobało.
1: No i tego to piękną klamrą spieliśmy początek lat 80. i czasy obecne. Jedyny prawdziwy mister Zup, czyli Andrzej Donarski, dzisiaj był gościem Radia Złote Przeboje. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie. Dobrej nocy życzę.
1: Dziękujemy.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.

0: to promocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
0: Złapać poddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
2: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.